0: marki Dama Peak. Dodatkowo jeszcze prędkość taśmy na tym cudzie techniki wynosiła tylko 9,5 cm na sekundę. Nic więc dziwnego, że nagranie nie jest specjalnie technicznie doskonałe, natomiast ma niesłychany walor historyczny, bo nie dość, że to jedno z nielicznych nagrań zespołu Kwadrat, to jest to jedno z nielicznych nagrań z wczesnego okresu działalności Michała Giera Giercuszkiewicza. 27 lipca 2020 roku Gier pożegnał się ze światem, z przyjaciółmi i z bębnieniem. Pożegnał się otoczony przyjaciółmi. Nie w tym sensie takim, że trzymali go za rączkę, ale w tym sensie, że dbali o to, żeby jego muzyka pozostała z nami na zawsze. W tym roku dokonano wielu nagrań i poszukiwań nagrań archiwalnych, które ostatecznie zostały zebrane na dwóch płytach kompaktowych, a te płyty zostały wydane przez Metal Mind w bardzo estetycznym zbiorze zatytułowanym Wolność. I właśnie z tego wydawnictwa słuchać będziemy nagrań Michała Giercuszkiewicza. To było nagranie z 1981 roku, a teraz pora byśmy przenieśli się do hali parkowej w Katowicach, gdzie w 1984 roku odbywała się impreza pod tytułem Leszek Winder Super Session. Leszek zgromadził wówczas mnóstwo znakomitości, wśród nich także zespół Jam. Był to czas, w którym bębnił w Jamie właśnie Michał Gier Giercuszkiewicz. Posłuchajmy koncertowej wersji Czerwony jak cegła z tego właśnie koncertu.
1: Jam, prosimy Jam na estradę.
2: Michał Giercuszkiewicz na perkusji.
3: Czerwony jak cegła.

W tej audycji nie będziemy się zajmować poza muzycznymi aspektami życia Giera. Nie będziemy też specjalnie poświęcać dużo miejsca jego toksycznej przyjaźni z Ryśkiem Riddlem. Raczej zajmiemy się śledzeniem jego współpracy z różnymi, ale jakże związanymi ze Śląskiem artystami i zespołami. A umożliwia nam to właśnie śledzenie płyty zatytułowanej Wolność. W 1992 roku w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach wystawiono widowisko zatytułowane Zielony Śląsk. W warstwie muzycznej ważną rolę spełniali śląscy muzycy. Wśród nich był także Michał Giercuszkiewicz. Oto nagranie zatytułowane właśnie Zielony Śląsk, a wykonawcy tego nagrania to właśnie Michał Gier, to Władek Kieniorski na saksofonie, to Józef Skrzek, który gra na mogu i śpiewa, oraz Jerzy Kawa-Kawalec, gitara basowa.

XXI wiek wypełniał Michał Giercuszkiewicz gospodarzeniem na swojej tratwie i współpracą z przyjaciółmi muzycznymi. Najczęściej bywali to przyjaciele z kręgu Bezdomnych Psów albo Śląskiej Grupy Bluesowej. I nagranie ze Śląską Grupą Bluesową z wokalistą Janem Kyksem Skrzekiem. Teraz wypełnimy następne 5 minut naszego programu. Do przyjaciela. Jan Kyks Skrzek i Śląska Grupa Bluesowa.

Ten przegląd nagrań Michała Giera-Giercuszkiewicza uwieczniony w albumie Wolność kończymy nagraniem zatytułowanym Nikt nie zna swej godziny. To śląska grupa bluesowa, to środowisko, które towarzyszyło Gierowi do ostatnich jego chwil. Śląska grupa bluesowa w składzie Michał Giercuszkiewicz perkusja, Krzysztof Głuch piano, Michał Kielak harmonijki, Mirek Rzepa gitara basowa, Agnieszka Łapka śpiew i Leszek Winder gitara. Nikt nie zna swej godziny.

Przenieśmy się teraz w inne miejsce, czas i klimat, by powspominać innego znakomitego muzyka.

W ten oto sposób przenieśliśmy się do 1966 roku i do Wielkiej Brytanii. Właśnie w marcu 1966 roku ukazał się na rynku brytyjskim singiel zatytułowany If You Wanna Be Happy. Nie osiągnął większego sukcesu na listach przebojów, natomiast jest to istotne nagranie w dyskografii Petera Greena, ponieważ to była jego pierwsza oficjalna płytka, która ukazała się na oficjalnym rynku. Jego formacja nazywała się wówczas Peter B's Lunars i w składzie tego zespołu znalazł się także Mick Fleetwood. Ponieważ sukcesu nie było, Peter rozglądał się za innym zajęciem, a za nim rozglądał się sam John Mayall, wówczas uważany za figurę numer jeden w brytyjskim świecie bluesowym. I to właśnie na Petera Greena padł wybór Johna Mayalla i w ten oto sposób Peter Green zastąpił Erica Claptona w John Mayall's Blues Breakers.

Peter Green pożegnał się z tym światem 25 lipca 2020 roku. I aż wierzyć się nie chce, że tych kilkanaście miesięcy pod koniec 60. lat ubiegłego stulecia zostało wypełnione tak niezwykłą gitarową muzyką. I to sprawiło, że przez wielu słuchaczy, wielu fanów, Peter Green nadal uważany jest za jednego z najbardziej oryginalnych gitarzystów wszechczasów. Jego śpiewne, tajemnicze i bardzo indywidualne brzmienie wprowadziło ówczesną muzykę w zupełnie inny świat. Oczywiście Clapton nadal pozostawał tym najważniejszym, tym bogiem gitary, natomiast Peter Green był szamanem, był zupełnie osobny w świecie gitarowej muzyki bluesowej w Wielkiej Brytanii i chyba też na świecie. Jego współpraca z Mayallem trwała niespełna rok. Już wkrótce Peter Green miał się objawić jako jeden z współzałożycieli nowej formacji, ale nim to nastąpiło, nagrał jeszcze pod kuratelą Mayalla taki oto fantastyczny blues. Alabama Blues.

to niezwykłe brzmienie i tę niezwykłą aurę bluesa, jaką tworzył swoją muzyką Peter Green, docenili także ówcześni, mówimy o końcu lat 60., wielcy amerykańscy bluesmeni. Wspaniałe płyty powstały we współpracy Eddie'ego Boyda i Otisa Spana, właśnie z zespołem Fleetwood Mac, no a poza nimi i ich niezwykłymi, oryginalnymi głosami, gitara Petera Greena określa fantastyczny klimat tych nagrań. Proszę teraz posłuchać dwóch rejestracji Petera Greena z Eddie Boydem w nagraniu Just the Blues i Otisem Spanem.

Peter Green doczekał się oczywiście tabunów naśladowców, bardziej i mniej udatnych. To bardzo dobra metoda dążenia do doskonałości. Ograniczę się do zaprezentowania dwóch nagrań muzyków, którzy korzystają z tradycji gitarowej Petera Greena i czynią to w sposób znakomity. Jako pierwszy zaprezentuję swoje greenowskie umiejętności Snowy White. To oczywiście kompozycja Petera Greena, Looking for Somebody.

Najdoskonalszym uczniem Petera Greena był i pewnie już pozostanie Gary Moore, który grywał na gitarze Petera Greena i osiągał bardzo podobne, bardzo zbliżone do oryginału brzmienie. Gary Moore zakończy nasze spotkanie z muzyką Michała Giera, Giercuszkiewicza i Petera Greena i będzie to znakomita interpretacja Jumping at Shadows. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: To nieporozumienie wynika z tego, że ja uważam inne aktywności fizyczne, jak na przykład taniec, również za świetny rodzaj fitnessu. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale ja uważam, że to jest dużo przyjemniejsze niż na przykład takie ciśnięcie, prawda, pompek.
1: No, ja nie miałem tutaj, szczerze mówiąc, na myśli pompek, ale przecież wiesz, że ja również lubię tańczyć, tym bardziej, że piosenki, które wybrałem do dzisiejszej audycji, nadają się zarówno do biegania, do pompek, jak i do tańca.
0: I w ten sposób płynnie przechodzimy do utworu zatytułowanego Uwaga, tańczyć, autorstwa Cyrku Deriglasow, pod których manifestem podpisuje się rękami i nogami.

kolejnym utworem, jakim chciałbym zaproponować do różnych aktywności związanych z fitnessem, jest utwór Love Become Low, który wykonywany jest przez dwa zespoły bardzo mocno dotknięte przez pandemię, czyli Blackstone Cherry i Monster Truck, i chłopaki postanowili zdalnie nagrać tę oto piosenkę.

0: To, co jest interesujące, to powołanie przez nich na potrzeby tego utworu zespołu, który nazywa się The Cherry Truck Band. Bardzo mi się to podoba, że zmiksowali swoje nazwy.
1: Oni są w ogóle niezwykle pomysłowi, dosyć sfrustrowani przez całą sytuację, ale nie poddają się, zachowują ducha walki, a mój ulubiony wokalista John Harvey, przynajmniej ulubiony z zespołu Monster Truck, bo wszyscy tam śpiewają, właśnie kończy nagrywanie solowego albumu, który, jak słyszałem, będzie bardzo, bardzo mocno bluesowy.
0: Ja, jeżeli chodzi o ten numer, to ewidentnie widzę tutaj stylistykę po prostu G.I. Jane, która się podciąga, robi pompki i w ogóle siłownia i tego typu historie.
1: Ale mówisz o tym kawałku?
0: Oczywiście.
1: To znaczy się, że wybór był trafny.
0: Trafny, ale po prostu to taki kolejny rodzaj aktywności. A teraz będzie jeszcze inny. Ja tutaj widzę taki delikatny aerobik, bardzo zmysłowy, nawet w kierunku jeszcze bardziej zmysłowych aktywności fizycznych. I jest to cover bardzo udany utworu Miss You Stonesów w wykonaniu Carly Bruni, ale zmiksowany przez artystę, który nazywa się Aslov i już kiedyś gościł na naszej antenie.

Jeden z moich ulubionych zespołów mieszający muzykę jazzową z muzyką rockową i alternatywną, czyli Pink Floyd, wydał ostatnio płytę zatytułowaną Pianoforte Brutto Netto. Z tejże płyty pochodzi singiel zatytułowany Pink Sunrise. I tutaj nastąpi swego rodzaju autopromocja, właściwie promocja osoby mojej ulubionej absolutnie we wszechświecie Góreckiej. Otóż obraz do tej piosenki stworzyła obecna tutaj Góreczka. Pink Floyd w piosence Pink Sunrise.

Tutaj, ponieważ pracowałam nad tym teledyskiem, to mogę zdradzić, że Wojtek Mazurewski mówił mi, że ten utwór też jest przeznaczony do takich aktywności jak ten poprzedni. Kontynuując wątek klubowy, będzie nasza klubowa królowa polska, czyli Reniusis i jej płyta Magnes, która po wielu latach nieobecności wróciła w formie elektronicznej na Spotify, ku mojej uciesze. A jest to płyta bardzo ciekawie skonstruowana, bo ona cała jest jednym długim setem DJ-skim, więc utwory przechodzą jeden w drugi. Na tej właśnie płycie znalazł się jeden z najciekawszych w mojej opinii coverów, czyli utwór zespołu 2 plus 1 Ocalam Cię w wykonaniu właśnie Reniusis w totalnie klubowej, elektronicznej wersji. Namawiam do spalania poświątecznych kilogramów tańcząc, bo to jest o wiele przyjemniejsze niż jakieś tam siłownie.

Ponieważ nie posiadamy żadnej kablówki, ani nawet stacji telewizyjnej odbieranej w sposób naziemny, pozbawieni jesteśmy reklam, ale tu na szczęście z pomocą czasami przychodzi YouTube i reklamy, które możemy obejrzeć na YouTubie. I jedną z piosenek, którą usłyszałem w reklamie pewnego auta, pewnego samochodu, jest piosenka Go Head zespołu Rock Strong.

I to rzeczywiście jest utwór do biegania. A ja tymczasem jeszcze zaproponuję Państwu znowu bardzo taneczny utwór, ale do biegania też na pewno się nada. Utwór Harry'ego Stylesa, Treat People With Kindness. Teledysk do tego utworu pojawił się dosłownie 2 stycznia. Serdecznie go polecam, ponieważ wystąpiła w nim poza Harrym Stylesem i tłumem tancerzy Phoebe Waller-Bridge, którą po prostu uwielbiam. Scenarzystka, reżyserka i aktorka, znana przede wszystkim z serialu Fleabag, który już kiedyś Państwu polecałam. Treat people with kindness. Znakomite hasło na nowy rok.

I teraz będzie utwór taki motywujący, w mojej opinii, do poruszania się i do wykonywania ćwiczeń we własnym zakresie. Brittany Howard, Michael Kiwanuka.

A teraz utwór, który znalazłem podczas poszukiwania odpowiednich kawałków do dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, ale jak dla mnie do biegania znakomity kawałek angielskiego wokalisty i gitarzysty Barnesa Courtneya zatytułowany Fire.

A ja znowu wracam. Trzecia audycja pod rząd, proszę Państwa, ale jakoś tak wyszło, że Celest w ostatnim dniu roku 2020 wydała singiel. No i jakżebym mogła go Państwu nie zaprezentować? Love is back.

No, jeżeli teraz zaprezentowałaś postać tak wspaniałej wokalistki, to ja odniosę się tutaj do absolutnej królowej, czyli Arety Franklin, która w 1967 roku nagrała piosenkę Otisa Reddinga. O wersji Arety sam Otis powiedział, że to już jest jej własna piosenka. Mądrze się tak tylko i wyłącznie dlatego, że aktualnie czytam Arety, biografię napisaną przez Davida Ritza, którą serdecznie polecam. Aretha Franklin i Respect.

0: Muszę powiedzieć, że ten akurat utwór też świetnie się nadaje do maszerowania i nawet testowałam maszerując w dużej grupie.
1: Tymczasem przechodzimy do ostatniego utworu w naszej audycji. Mistrz Screaming Jay Hawkins w piosence Monkberry Moon Delight.
0: Przyznam, że znam utwory Screaming Jay'a, które bardziej pasują mi do fitness niż ten, ale jak Państwo wiecie, nigdy nie wtrącam się do wyborów Sosnowskiego.
1: Ja nie myślałem tutaj ani o tańcu, ani o bieganiu. Myślałem przede wszystkim o podciąganiu się na drążku.
0: I tym właśnie optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem i dziękujemy za to, że słuchacie, komentujecie. Jest nam bardzo miło.
1: Wszystkiego lepszego w nowym roku. Z dziką przyjemnością piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i niespodziewanie Sosnowski.
0: Do
1: Do usłyszenia.
0: usłyszenia.

0: Dragon, Mumberry, Moon Delight. Why you look at me with seven brown eyes? W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Thank you, big jumper, Dr. John.
1: Kiedy w latach 50. do Wielkiej Brytanii zaczęli przyjeżdżać bluesmeni amerykańscy, Chris Barber towarzyszył im nie tylko w koncertach, ale także i w nagraniach i zapraszał do tego swoich stałych współpracowników. Wśród nich była Ottilie Paterson, wokalistka północnoirlandzka, która przez kilkanaście lat była też małżonką Chrisa Barbera. Posłuchajmy teraz Chrisa Barbera w otoczeniu Browniego McGee i Sonnego Terry z udziałem głosu Ottilie Paterson. I będzie to stary, dobry When Things Go Wrong.

W orkiestrze Chrisa Barbera, poza instrumentami dętymi, basem i perkusją, była także gitara. We wstępnym okresie działalności tego zespołu jednym z gitarzystów był Alexis Korner, uważany przez wielu za współojca brytyjskiego bluesa, współojca z Johnem Mayerem. Oto Alexis Korner z Jamesem Cottonem i Chrisem Barberem w nagraniu Love Me or Leave Me.

W 1972 roku Chris Barber nagrał album zatytułowany Drat That Fretl Rat. Na okładce była też informacja, że można na tej płycie usłyszeć także różnych znanych gości. Wśród nich znalazł się Rory Gallagher, ówcześnie jeden z czołowych gitarzystów bluesrockowych Wielkiej Brytanii. Oto Rory Gallagher z Chrisem Barberem, który tym razem nie gra na swoim podstawowym instrumencie, czyli na puzonie, ale towarzyszy Gallagherowi na kontrabasie. W ich wykonaniu usłyszymy Can't Be Satisfied.

Rory Gallagher to nie jedyny gitarzysta, z którym Chris Barber nagrywał bluesy. Wśród nich znalazł się również Jeff Healey, słynny kanadyjski, ociemniały muzyk, nieżyjący już zresztą. I oto Jeff Healey i Chris Barber w nagraniu Going Up the River.

0: Jeff Feeney with the guitar. Red Blue Band.
1: Oczywiście nie może w naszej audycji zabraknąć także Erika Claptona, który z Chrisem Barberem spotykał się wielokrotnie na estradzie, a my sobie teraz posłuchamy ich wspólnego nagrania zatytułowanego Weeping Willow.

Kolejny muzyk z pokolenia Erika Claptona to Paul Jones, znakomity wokalista i harmonikarz, znany nam doskonale z występów z zespołem The Blues Band w Polsce. Paul Jones z Chrisem Barberem zaprezentuje się teraz w nagraniu I'll Be Right.

A teraz zaproponuję taką wiązankę już dosyć współczesnych nagrań Chrisa Barbera, pochodzących z przełomu XX i XXI wieku, nagrań z znaczącymi muzykami brytyjskimi. Jako pierwszy zaprezentuje się Jules Holland, wielka osobowość telewizyjna, świetny też pianista boogie, i z nim Chris Barber wykona On the Sunny Side of the Street, no taką dosyć standardową pozycję jazzu tradycyjnego. Następnie zaprezentuje się wokalista i gitarzysta, wielokrotny też współpracownik Claptona, Andy Fairweather Low, z którym Chris Barber wykona Precious Lord, Take My Hand. I wreszcie Mark Knopfler, z którym Chris Barber nagrał kilkanaście różnych utworów, a ja z tego zbioru wybrałem Till the Next Time I'm in Town, własną kompozycję Marka Knopflera, którą kiedyś też nagrał Mark Knopfler z Chetem Atkinsem. Oto więc Chris Barber kolejno z Julesem Hollandem, Andym Fairweather Lowem i Markiem Knopflerem.

Na swój wielki jubileuszowy koncert z okazji 70-lecia urodzin John Mayall doprosił także Chrisa Barbera. I oto za chwileczkę Chris Barber, John Mayall i Eric Clapton wystąpią w jednym z najważniejszych standardów muzyki bluesowej, czyli zagrają Hoochie Coochie Man.

Najwierniejszym muzyczno-bluesowym przyjacielem Chrisa Barbera był Van Morrison. I właśnie na koniec pierwszego odcienia bluesa poświęconego muzycznej pamięci Chrisa Barbera dwa nagrania tych muzyków. How Long Blues i Going Home. Chris Barber i Van Morrison. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

harmonii, pulsów, która później, jak się okazało, była wcześniej znana jako blues. I to też będzie taka opowieść przeplatana nagraniami, która ma na celu zademonstrowanie Państwu początków pierwszego odcienia bluesa. Dlaczego właśnie taki kształt ma ta audycja? Dlaczego ma taki tytuł? O tym tytule zresztą to może innym razem, a jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to odsyłam do mojej książeczki Blues z kapustą, gdzie opowiadam, jak wymyśliłem tytuł i jak on później został zaakceptowany przez artystę, który był do takiej akceptacji upoważniony. A teraz wracam do moich bluesowych korzonków. Opowieść rozwinę, ale przede wszystkim posłuchajmy Reconsider Baby Elvisa Presleya.

Reconsider Baby napisał i nagrał Lowell Fulson w 1954 roku. To był taki blues z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który w 6 lat później, w 1960, przejął Elvis jako swoją bluesową formę. Elvis zachował tę 12-taktową strukturę, ale troszkę przesunął swoją ekspresję w kierunku takiego rytmenbusowego frazowania, jednocześnie oczywiście bez świadomości tego, że to robi, tym sposobem przybliżył bluesowy oryginał kulturze białego człowieka. Oczywiście białego człowieka w cudzysłowie. Elvis stał się dla mnie symbolem mojego pierwszego kontaktu z muzyką, która okazała się być bluesem. I generalnie mój związek z bluesem był początkowo powierzchowny, związany z tym, że głównie docierały do mnie nagrania artystów, którzy nie wyrośli w tradycji bluesa, tylko podobnie jak ja potem ją nabyli. Takimi artystami byli głównie muzycy i zespoły z Wielkiej Brytanii, którzy i które tworzyli coś, co nazwano później British Blues Boom. Myślę, że taką najistotniejszą pieśnią, która uświadomiła mi powiązanie muzyki rozrywkowej ówczesnej z korzeniami bluesa, było nagranie The House of the Rising Sun zespołu The Animals.

House of the Rising Sun. W 1964 roku nagrali The Animals, ale ta pieśń w zasadzie ma nieustalone pochodzenie. Najwcześniejsze zapisy sytuują to w okolicach ballady folkowej. Natomiast wersja Animalsów wprowadziła nieco inną harmonię, no i co najważniejsze, przekształciła tę ludową pieśń w estetykę rock'n'rollowego dramatyzmu, chociaż bardzo stonowanego. Myślę, że The House of the Rising Sun dla mojego pokolenia był, no i dopóki jesteśmy, to będzie taką opoką, takim punktem startu. Potwierdza to taki oto fakt, że kiedy 30 parę lat temu przystępowaliśmy z Wojtkiem Manem i Krzyśkiem Materną do opieki nad Radiem Pogoda i kiedy zlecono pierwsze badanie, które miało nam uświadomić, jak powinna wyglądać baza nagraniowa, to badanie wykazało, że najbardziej oczywistym nagraniem dla ówczesnego słuchacza, przypominam, to był przełom lat 80. i 90., był właśnie ten utwór, to nagranie House of the Rising Sun. Kolejni wykonawcy brytyjscy, którzy swoją drapieżnością rock'n'rollową dotarli do mojej duszy, byli muzycy z grupy The Pretty Things. Oni też korzystali z dorobku amerykańskich gigantów bluesa, chociażby nawiązywali do tego, co wymyślił Bo Diddley w swoim wzorcowym rytmie 3/2. Zresztą The Pretty Things poprzez niezwykłą ekspresję, a także zastosowanie przesteru gitarowego i usztywnienie rytmu są uważani przez znawców tematu za pionierów rocka garażowego, czy też może nawet muzyki punkowej. Niezależnie od tego, co uważają owi specjaliści, ja byłem zafascynowany ową dynamiką, którą Pretty Things wnieśli do numeru Roadrunner, skomponowanego i wymyślonego przez Bo Diddleya.

Formacją, która zdobyła absolutne szczyty popularności i tej wśród fanów, i tej takiej, powiedziałbym, czysto komercyjnej, niewątpliwie stał się zespół Led Zeppelin, który w wielu momentach czerpał bezpośrednio z bluesowej tradycji, nawet wtedy, kiedy oficjalnie nie przyznawał się do tego, nie podpisując, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej działalności, utworów wymyślonych wcześniej przez amerykańskich bluesmenów ich nazwiskami. No ale potem to się wszystko gdzieś wyprostowało. Takim dla mnie najbardziej oczywistym przykładem bluesowej fascynacji Led Zeppelin było You Shook Me, utwór będący poniekąd wspólnym dziełem Williego Dixona i Muddy'ego Watersa, miał w swojej idei jako formę taki wolny dialog bluesowy. Muzycy Led Zeppelin zastąpili harmonijką, taką typową dla wczesnych wersji frazę gitary. No i oczywiście dodali do tego ten niesłychany puls swojej sekcji, dając w ten sposób początek blues rockowi.

Podobną pionierską rolę przypisuje się także i, ja się z tym zgadzam, grupie Cream, która opierała znaczną część swojego repertuaru na bluesowych standardach.

John Mayall wprowadził do obiegu, a wcześniej był on wykonywany przez Elmora Jamesa, chociaż przypisuje się autorstwo tego utworu bluesmanowi, który jest znany jako Tampa Red, i to był rok 1931. Oczywiście nikt wtedy jeszcze nie myślał o tym, że można tak pięknie zagrać na elektrycznej gitarze slide.

Jednym z nielicznych artystów, który do dzisiaj jest czynny i do dzisiaj jest kultywatorem bluesowej tradycji, jest Paul Jones. Jego wiodąca wokalnie rola w zespole Manfred Mann była w wielu aspektach już wówczas w 1964 roku związana właśnie z bluesowymi korzeniami. Posłuchajmy wersji Smokestack Lightning w wykonaniu zespołu Manfred Mann z 1964 roku. Po raz pierwszy ten utwór wykonał i nagrał Howling Wolf w 1956 roku. Muzycy zespołu Manfred Mann z tego monotonicznego transu Howling Wolfa zrobili typowy dla ówczesnej brytyjskiej fali bluesa numer rytmen bluesowy.

Jak wcześniej mówiłem, główny mój kontakt z tym bluesowym objawieniem miał miejsce poprzez nagrania muzyków brytyjskich. No ale nie mogę pominąć Paula Butterfielda i jego blues bandu, czyli inspiracji z tamtej strony Atlantyku. Paula Butterfielda chciałbym przypomnieć w jego wersji piosenki Good Morning Little Schoolgirl. W 1937 roku Sonny Boy Williamson I stworzył taką podstawową, ikoniczną wersję tego utworu, no a Paul Butterfield z kolegami umieścili ten utwór w klimacie miejskiego chicagowskiego bluesa.

postacią może najmniej znaną spośród tych, które w tej audycji przypominam, był Long John Baldry, którego uważam za pioniera przekształcania bluesowych standardów w prawie że popularną pieśń. Obdarzony fantastycznym, głębokim barytonem, Long John Baldry potrafił z takiego monotonicznego numeru Johna Lee Hookera, jakim były Dimples, stworzyć rockowo-popowy przebój.

No oczywiście The Rolling Stones nadali w kierunku mojej niedoświadczonej muzycznej świadomości wiele sygnałów świadczących o tym, że blues jest podstawą współczesnej muzyki rock'n'rollowej. Okres 64-69 w twórczości nagraniowej i koncertowej Stonesów niewątpliwie zawierał wiele nawiązań do bluesowej tradycji. Były wśród nich i takie ostre blues rockowe numery, no i był ten z taką bardzo aksamitną delikatnością, czyli Love in Vain Roberta Johnsona. Myślę, że było to jedno z tych nagrań, które choć wywodzące się z kręgu brytyjskich wykonawców, dał początek kierunkowi, który dzisiaj nazywa się Americana.

Raz jeszcze teraz wracam do Bo Diddley'a jako inspiratora wykonawców brytyjskich z pierwszej połowy lat 60. Mam na myśli grupę The Yardbirds, którzy z tego charakterystycznego, transowego rytmu Hambone Bo Diddley'a dzięki wzmocnionej riffowości gitary, chodzi tutaj o okres, w którym grał już Jeff Beck, wprowadzili swoją muzykę o bluesowych korzeniach w czysto rockowy już margines.

0: Nie sposób pominąć Boba Dylana jako tego, który bluesową tradycję podał niejako na tacy ówczesnym słuchaczkom i słuchaczom, a mówię o początku lat 60. Ta jego zasługa była bogato udokumentowana. Już teraz, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia z filmową relacją wczesnej biografii Boba Dylana. Myślę, że spośród tych utworów, które cytuję w tej audycji, ten może być najstarszy, bo Blind Lemon Jefferson zarejestrował ten utwór już w 1928 roku. Ten intymny lament wiejskiego bluesmana Dylan przerodził w coś na kształt folkowego psalmu. See that my grave is kept clean.
1: Well, there's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean. And there's two white horses following me. And there's two white horses following me.

tę taką dosyć nieskładną, jak sądzę, i nieuporządkowaną relację moich wczesnych fascynacji bluesem, który docierał do mnie za pośrednictwem już przerobionych przez białych muzyków wersji, chciałbym zakończyć nagraniem grupy The Allman Brothers Band. Ich wersje starych bluesowych numerów nadały bluesowej estetyce zupełnie nowego wymiaru poprzez fantastyczne zaśpiewy gitarowe, no i dołączenie do tego zbiorowej, swobodnej improwizacji. Oto The Allman Brothers Band w numerze Muddy'ego Watersa z 1955 roku, Trouble No More. To jest fragment tego ich słynnego koncertu w Fillmore East 15 lat później.

Jeszcze taki mam bonus na koniec sprawozdania z moich bluesowych fascynacji, które doprowadziły do realizacji pomysłu pod nazwą Bielszy odcień bluesa. Ten utwór brzmi jak przejęty przez brytyjskich muzyków standard bluesowych, a jest przecież własną kompozycją Eryka Bardona, czyli współlidera The Animals. For Miss Cocker, rok 1965. Bardon śpiewa tutaj nie jak frontman blues rockowy, lecz jak typowy bluesowy narrator. Ten utwór brzmi może dlatego tak prawdziwie, bo jest związany z minionym uczuciem Bardona, którym darzył niejaką Doreen Cocker, dziewczynę z Newcastle, z którą Eric był zaręczony, zanim stał się gwiazdą brytyjskiego rhythm and bluesa. I to jeden z tych momentów, w którym blues fantastycznie sprawdza się jako przekaźnik osobistego sentymentu śpiewającego artysty. Eric Bardon, For Miss Cocker, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A przez radio opowiadał Państwu Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: tysiąclecie. Do rozmyślań nas zachęca. Co by było, gdyby dzisiaj było w ten czas?
1: Pod ten Grunwald, czy by naród cały gnał? Gdyby właśnie wtedy po te cytryny stał.
2: Starsi panowie, dbaj. Szron na głowie mnie to zrobi,
1: a mózg jak młody gaj.
2: Starsi panowie, dbaj.
1: Szron na głowie już nie to zdrowia, a mózg jak młody gaj. Dookoła krążą sobie różne prądy. Na te prądy różnych są poglądy.
0: Różne. My do prądów podchodzimy raczej stąd, by rachunek nie za duży był za prąd.
2: Starsi panowie, dbaj. Szron na głowie już nie to zdrowia, a w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dbaj. Szron na głowie już nie to zdrowia, a w sercu ciągle maj.

0: mieszka panienka, która wyraźnie już kładzie się spać. Więc leciutko jak puszkiem, muska młotka obuszkiem, ten mój gwoździk znów wleciał.
1: Wybaczy mi, że śmiem, lecz chcę spać iść dziś wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś mej. Słyszę stuk, puk, a za nim wpadł gwoździk w tapczanik.
0: Przepraszam, dziękuję.
1: Ojej.
0: Strasznie ściana ta cienka. Za nią mieszka panienka, która właśnie udaje się spać. Więc leciutko jak puszkiem, muska młotka obuszkiem, ten mój gwoździk

0: trochę twarz ci drgnie, to choćbyś piękny był jak Bóg mój śnie. Przed nosem ci zatrzasnę drzwi do innej, idź niech z tobą śpi. Ja wygląd twój mam gdzieś i tak, byleś Belonię miał to tak.
1: No, bo pani szanowna to już zawsze z pijanych kart po nóż i krew wyskoczy czart. Pani ubóstwia drakę, tak?
0: Ubóstwia drakę.
2: Gdy ręka skrada się po krtań, by wpisać śmierć na listę dań, ubóstwia pani szanowna drakę.
0: Drakę.
1: I jeszcze wtedy, gdy jak klin tak rozdziera noc, syrena glin, to też wtedy ubóstwiasz moje dziecko drakę.
0: Ubóstwiam drakę.
2: Nozdrzami, moje dziecko, chłoniesz zapach krwi i we łzach ulgi toniesz i chcesz

Wybaczą Państwo ten żart na początku. Oczywiście posłużyłem się głosem Curtisa Salgado, żeby wprowadzić jako pierwszą w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jego nową piosenkę zatytułowaną The Longer I Live. Zgodnie z tym, co mówił Curtis, pochodzi ona z albumu Damage Control, który najprawdopodobniej ukaże się nakładem Alligatora na początku 2021 roku. To jeśli chodzi o przyszłość, natomiast

Większą część tej audycji poświęcę przeszłości, a to za przyczyną wydanego w lecie 2020 roku wydawnictwa zatytułowanego Steel Wheels Live, obejmującego nagrania koncertowe The Rolling Stones z końca lat 80. Na najciekawszym z punktu słyszenia bluesmana krążku numer 3 znajdują się tam nagrania Stonesów z udziałem Claptona i Johna Lee Hookera, czyli nagrania bluesowe. To w sumie wszystko sprawiło, że postanowiłem odświeżyć moją muzyczną pamięć i przypomnieć sobie najciekawsze utwory z repertuaru klasyków bluesa, które The Rolling Stones mieli i pewnie nadal mają w swoim repertuarze. Przy czym uniknę takich oczywistości jak chociażby Little Red Rooster, czy wreszcie ta płyta, która zawiera wyłącznie bluesy odtworzone współcześnie przez Stonesów. No więc zanurzymy się w historię i jak sądzę z przyjemnością posłuchamy sobie nagrań The Rolling Stones z czasów, kiedy klasyka bluesa stanowiła podstawę ich repertuaru.

To były dwa nagrania The Rolling Stones koncertowe, jak Państwo słyszeli. Zaczęliśmy od I Just Wanna Make Love to You, Willie'ego Dixona, no a potem było Down the Road the Peace, to z kolei utwór skomponowany przez Dona Raya. I nagranie to pochodziło z czasów bardzo zamierzchłych, czyli z początków kariery The Rolling Stones z roku 1965, kiedy występowali w BBC w programie Top Gear. Kolejne nagranie też będzie się wywodziło z tego czasu, nawet jeszcze wcześniejsze, bo teraz patrzę, że to był rok 1964, dokładnie 25 maja. I w studiu BBC The Rolling Stones wykonali utwór Waltera Browna zatytułowany Confessing the Blues.

Teraz nie tyle przypomnę, ile może przedstawię, bo większość z Państwa być może nie miało nigdy do czynienia z tym nagraniem. Nosi ono tytuł Schoolboy Blues i w zasadzie nigdy na oficjalnych wydawnictwach stonsowych się nie ukazało, tylko na takich troszkę podziemnych, butlegowatych. I to jest też rok 1971, utwór skomponowany tym razem już przez Jaggera i Richardsa, no ale niewątpliwie nawiązujący do korzeni autentycznego, prawdziwego bluesa.

Podobnie jak to było w przypadku wielu brytyjskich artystów, którzy rozpoczynali swoje kariery muzyczne na początku lat 60., także muzycy The Rolling Stones byli zafascynowani twórczością Roberta Johnsona. Przypomnę teraz wiązankę dwóch nagrań związanych z katalogiem kompozytorskim Roberta Johnsona. Jedno to z albumu Exile on Main Street, Stop Breaking Down, a drugie koncertowe z 1971 roku, piękna wersja Love in Vain, czyli dwa razy The Rolling Stones w repertuarze Roberta Johnsona.

Petersa. No ale przecież za nim stoi także Ellis McDaniel, czyli Bo Diddley. A więc stąsi z albumu Love You Live, You Gotta Move i Manish Boy. You got to move.

Tę sekwencję poświęconą bluesom wykonywanym przez The Rolling Stones chciałbym zamknąć pewnym odwróceniem sytuacji, czyli będzie teraz kilka nagrań, w których starzy bluesmeni wykonują utwory The Rolling Stones. W 1997 roku ukazał się album zatytułowany Painted Blue – Songs of the Rolling Stones. Znalazło się na tej płycie 12 nagrań, firmowanych głównie przez wielkich ówczesnego bluesowego świata, i wszystkie te nagrania to kompozycje Jaggera i Richardsa. To nie jest jakaś wstrząsająco świetna płyta, ale interesujących nagrań tu nie brakuje. Zaczniemy od Luthera Ellisona, który wykona You Can Always Get What You Want.

To był Luther Allison. No i teraz kolejny wielki nieobecny, czyli Johnny Copeland. Ciekawostka taka, że towarzyszą mu w tym nagraniu i córka Simikia, która jeszcze wtedy nie była tak znaczącą postacią w świecie bluesa, i na gitarze Derek Trucks. Wykonają oni kompozycję Jaggera i Richardsa, Tumbling Dice.

I to wydanie pierwszego odcinka Bluesa zakończy nieodżałowanej pamięci Clarence Gatemouth Brown. W jego wykonaniu Ventilator Blues na gitarze towarzyszyć mu będzie Sonny Landreth. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Warto byłoby prześledzić, jak to, co w przeszłości ukształtowali Louis Armstrong, Fats Domino czy Dr. John, dzisiaj pobrzmiewa wokół luizjańskich bagien. Mark Broussard to wokalista, no i oczywiście tak zwany songwriter, bo dużo komponuje i pisze. Urodził się w niewielkiej mieścinie Carencro w Luizjanie. Jest synem gitarzysty bluesowego Teda Broussarda. No i dzięki temu wychował się w tradycji Southern Rocka, a w swojej twórczości łączy blues, R&B, gospel z taką melodyką, która jest czytelna dla współczesnych słuchaczek i słuchaczy. Z albumu Chance Worth Taking usłyszymy utwór o francusko brzmiącym tytule Laissez le bon temps rouler, czyli Let the good times roll w języku angielskim. Markowi Broussardowi w tym utworze towarzyszy trombone Shorty.

Mark Brusar, 40-parolatek, teraz można powiedzieć Matuzalem muzyki nowoorleańskiej, czyli Robert Finley, gitarzysta i wokalista, który tak naprawdę stał się znany na świecie dopiero po 60 roku życia, kiedy go odkryto. No i po tym odkryciu do dziś jest znaczącą postacią luizjańskiej bagiennej muzyki. Głównie dzięki temu, że nawiązał współpracę z Danem Auerbachem, czyli podporą duetu The Black Keys. To będzie pieśń o jednym z luizjańskich zjawisk, czyli o aligatorze. Alligator Bait, Robert Finley.

Jimmy Carpenter to może mniej znana postać, saksofonista, także wokalista, bandleader, pisze własne numery. Choć urodził się w innym rejonie Stanów Zjednoczonych, od wielu lat jest związany ze sceną nowoorleańską i łączy bluesa z klasyczną formacją sekcji dętej. No, jest saksofonistą. W 2022 roku nagrał całą płytę nawiązującą do jego luizjańskich fascynacji. Zatytułował ten album The Louisiana Record i z tej właśnie płytki słynny numer Fatsa Domino I Hear You Knocking, Jimmy Carpenter.

Anders Osborn to już bardzo niezwykła parabola, że tak powiem, no bo urodził się w Szwecji, ale od tylu lat już jest związany z nowoorleańskim środowiskiem jako wokalista, gitarzysta i kompozytor, że w zasadzie może się już być utożsamiany z tym klimatem, który zwie się klimatem Nola. Z albumu Space, Dust and Ocean Views Anders Osborn w utworze Pontchartrain. A Pontchartrain to jedno z jezior, które znajduje się na terenie Luizjany.

Młodziak. Jonathan Boogie Long, 20-parolatek, który zachwycił swoją grą slide wielu współczesnych znawców tego tematu. I łączy blues z elementami Cajun i Zydeco, oczywiście także z tradycyjnym bluesowym zaśpiewem. Jonathan Boogie Long z albumu wydanego w 2026 roku Courage in the Chaos w tradycyjnym Catfish Blues.

No, nie zachowam parytetu, bo jedna jedyna dama, która w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa reprezentować będzie środowisko luizjańskie, to Irma Thomas, legenda soulu z Nowego Orleanu, jest nazywana Soul Queen of New Orleans i od ponad pół wieku buduje pomost pomiędzy rhythm and bluesem, gospelem i czystym bluesem, zachowując przy tym takie głębokie zakorzenienie w lokalnej luizjańskiej tradycji. Irma Thomas w tradycyjnym bluesie Make me a pallet on your floor.

0: Make it low behind the door. Make me down a panadol.
1: Ta Benoit to jeden z wiodących przedstawicieli luizjańskiej gitary. Łączy luizjańską muzykę i bluesa z southern rockiem. Jest bardzo czynnie zaangażowany w ekologiczną działalność, która jest ukierunkowana na ochronę słynnych luizjańskich bagien. Usłyszymy Taba Benoit w duecie z Jimmy Thackeray. Utwór nosi tytuł Bayou Boogie.
2: If we give you the boogie, can you handle it? Okay.

I na zakończenie tego krótkiego przeglądu współczesnej sceny muzycznej Luizjany, oczywiście tej sceny związanej z hasłem blues, usłyszymy nagranie koncertowe, którego dokonano w Europie, ale którego głównymi aktorami są Albert Castilla, Mike Zito, Jimmy Carpenter i Kit Anderson. Nagrali album zatytułowany The Blue Giants Live at the Grue Now w 2024 roku i z tej właśnie płyty usłyszymy piękne, tradycyjne, bluesowe wezwanie. Love Her with a Feeling. Albert Castilla, Mike Zito, Jimmy Carpenter i Kit Anderson. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. I need you to get that guitar, kid.

Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

I myślę, że dzięki temu to wydanie pierwszego odcienia bluesa może osiągnąć swojego rodzaju atrakcyjność poprzez różnorodność. No bo nie będziemy się koncentrować na jakimś konkretnym gatunku czy wykonawcy, tylko właśnie na przypadkowości owych bonusów. A zachęcił mnie do tego przypadek z 2024 roku, kiedy to ukazał się album Tonego Joe White'a, zatytułowany Feeling Snakey, który jest wiernym odbiciem, wierną kopią albumu wydanego na początku tego XXI wieku i wtedy ten album nosił po prostu tytuł Snakey. Na nowej wersji znalazło się jedno nagranie, które możemy potraktować właśnie jako ów bonus. Tytuł tego nagrania Panther Ridge, Tony Joe White.

Ten bonus jest taki troszkę ukryty, bo zazwyczaj bonus na płycie CD czy na analogu jest umieszczany na końcu. Albo jako jedno nagranie, albo zestaw kilku nagrań. Czym kierują się wydawcy? Ano zazwyczaj tym, żeby wyciągnąć z naszych kieszeni kolejne grosze, czy może nawet potężne kwoty, bo wydawca wie, że jeżeli fan ma już w swoim archiwum ten konkretny tytuł, no to być może kupi go powtórnie, jeżeli się okaże, że na nowej płycie, że na tej nowej starej płycie jest coś nowego. I to wyciąganie pieniędzy odbywa się na różne sposoby. Otóż na przykład charakterystyczna jest ekskluzywność dla różnych rynków. I kiedy w Japonii ukazuje się album, który jest zaopatrzony w coś, czego nie było na rynku europejskim, no to znaczący jest sygnał dla tych najbardziej zagorzałych fanów, że trzeba znowu zerknąć na rynek japoński, no i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że najczęstszym przypadkiem są tak zwane wydania rocznicowe lub po prostu reedycje klasycznych albumów, bo właśnie te bonusy dają nam, fanom, kolekcjonerom i kolekcjonerkom, sygnał, że trzeba znowu na tę płytę spojrzeć i uzupełnić tym sposobem swoją płytotekę. Tak było w przypadku niemal wszystkich albumów wydanych przez Stevie'ego Raya Vaughana z Double Trouble, bo ukazywały się one po oryginalnym wydaniu wielokrotnie w różnych wzbogaconych formach, które to wzbogacone formy zazwyczaj wnoszą do standardowego repertuaru płyty nagrania koncertowe. Ale zdarzało się też, że pojawiały się nagrania studyjne zrealizowane podczas sesji do tych właśnie oryginałów, wydań pierwszych. Tak się rzecz miała w przypadku reedycji pierwszego albumu z SRV, czyli płyty Texas Flood, która oryginalnie ukazała się w 1983 roku, ale później w 1999 płyta ukazała się powtórnie z 5 bonusowymi nagraniami. Jednym z nich jest przepiękny blues Tin Pan Alley, który później ukazał się na kolejnym albumie Stevie'ego Raya, czyli na płycie Couldn't Stand the Weather, no a okazuje się, że był już zarejestrowany wcześniej, tyle że nie trafił na album pierwszy. Oto Stevie Ray Vaughan and Double Trouble w utworze, którego pełny tytuł brzmi Tin Pan Alley, also known as Roughest Place in Town.

Dosyć popularnym zabiegiem bonusowym jest to, żeby zachęcić słuchacza czy słuchaczkę przyzwyczajoną teraz już w XXI wieku do słuchania głównie streamu z komputera, żeby zachęcić do zakupu fizycznego nośnika. I to jest na przykład przypadek płyty Marka Knopflera, One Deep River, która ukazała się w 2024 roku i w tych wersjach streamingowych początkowo była ona ograniczona do 12 nagrań. A w momencie, kiedy nastąpiła premiera płyty, okazało się, że wersja fizyczna ma już 5 dodatkowych, czyli bonusowych nagrań. Czy te bonusowe nagrania są mniej wartościowe niż zestaw podstawowy, oryginalny? No trudno to ocenić jednoznacznie. Wydaje mi się, że w przypadku Knopflera i albumu One Deep River utwór Nothing But Rain absolutnie zasługiwał na to, żeby znaleźć się w tym zestawie podstawowym. A brzmi on tak. On this night

I was halfway to sleepin'.

Płyta Christona Kingfisha Ingrama, zatytułowana 662, 662, ukazała się w 2021 roku i też zawiera bonusowe nagranie utworu, który już przedtem został upublikowany w formie cyfrowej i nosi on tytuł Rock and Roll. Posłuchajmy bonusowej formy rock and rolla.

Wspominałem już o tym, że zazwyczaj te bonusowe nagrania dołączane do kolejnych edycji oryginalnych albumów są w dużej mierze nagraniami koncertowymi, ale niektóre z nich brzmią tak, jakby były zarejestrowane studyjnie. I to jest przypadek płyty Back to the Blues Gary'ego Moore'a, która ukazała się oryginalnie w 2001 roku, a 20 lat później została wydana jako dzieło zremasterowane na płytach winylowych i dodatkowo uzupełniona jeszcze trzema nagraniami, które noszą dopisek live, czyli że są to nagrania koncertowe. Ale ponieważ to są nagrania zrealizowane dla VH1, czyli tego kanału telewizyjnego, który specjalizuje się w prezentowaniu współczesnej muzyki, nagrania Gary'ego Moore'a z tego właśnie czasu brzmią bardzo studyjnie. Przykład? Bardzo proszę. Oto Gary Moore w koncertowej wersji Stormy Monday Blues.

0: siebie.
1: Czasami wydaje się, że charakter bonusowego nagrania od razu świadczy o tym, że to jest albo nagranie koncertowe, albo po prostu jakiś odrzut studyjny, który nie został zakwalifikowany przez artystę i jego producenta do podstawowego zestawu. Ale w przypadku płyty Gary'ego Clarka, This Land, bonus zatytułowany Highway 71 absolutnie wydaje się być po prostu chwytem promocyjnym i z całą pewnością to nagranie mogło znaleźć się też w zestawie podstawowym. Gary Clark Jr., Highway 71.

A skoro już jesteśmy przy Garym Clarku juniorze, to posłuchajmy teraz nagrania, w którym towarzyszy on ZZ Ward. Wokalistce, multiinstrumentalistce, bardzo utalentowanej osobie, która do podstawowego zestawu nagrań na albumie The Storm dorzuciła wspólne nagranie z Garym Clarkiem juniorem, które zostało wcześniej zrealizowane do serialu telewizyjnego zatytułowanego Cars. A tytuł tego utworu Ride.

0: No i jeszcze jedno kobiece nagranie w tym dosyć męskim zestawie, a będzie to bonusowe nagranie z płyty My California, zrealizowanej przez Beth Hart. Oto nasza ulubienica w utworze Oh Me, Oh My.
1: But I like that sleeves thing.

0: I mean, I hope that wasn't too sacrilegious there, right there. Man, it's so much easier to sing that song when I'm not a horse and stuff, but...
1: I na zakończenie tego bonusowego wydania pierwszego odcienia bluesa, super bonus moim zdaniem, bo będzie to absolutnie świetne wykonanie dwóch numerów Jimiego Hendrixa przez Stevie'ego Ray'a i Double Trouble. Little Wing i Third Stone from the Sun. Wiązanka tych dwóch pomnikowych utworów Hendrixa znalazła się jako bonusowy dodatek do reedycji albumu Soul to Soul. Zostawiam Państwa na zakończenie tej audycji na ponad 13 minut z wirtuozerią Stevie'ego Ray'a Vaughan. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: że ja odnajduję w doktorze Johnie, który już nam się przewijał przez nasze wypowiedzi parę minut temu, taką postać, taki punkt odniesienia troszkę do współczesności i do przeszłości. I to nie tylko widzę, że jest to mój punkt odniesienia, ale także punkt odniesienia wielu muzyków bardzo znanych, znakomitych i nie mniej niż Dr. John zasłużonych dla ogółu.
1: Chcesz powiedzieć, że on poza własną twórczością pojawia się w najróżniejszych projektach i stanowi, nie wiem, łącznik, czy tak jak powiedziałeś, pewnego rodzaju atest może?
0: No jeszcze takie mądre słowo mi przychodzi, katalizator.
1: No to ja nie wiem, bo to z chemii. Mnie się próbówka na chemii roztopiła i mam złe wspomnienia. To może nie używajmy tego przykładu.
0: No, chodzi o to, że on, jak już się pojawi, to roztacza wokół siebie taką aureolkę dobrego powietrza muzycznego, bo też jest niesłychanie wszechstronny. No. I zaczynał przecież od najbardziej takich podstawowych nowoorleańskich nutek, które były bazą dla, czy punktem wyjścia dla wczesnego rock'n'rolla, Fats Domino i te takie żywe, do dzisiaj skłaniające do podskoków sposoby na muzykę z Nowego Orleanu. To był początek, doktora Johna.
1: Czy ty przypadkiem nie dążysz do tego, żeby przypomnieć, że to jest twój kolega?
0: Nie, bo ja już o tym mówiłem w innym miejscu i ciągle do tego wracam. To jest mój kolega w tym sensie, że ja mu się miałem okazję pokłonić aż do samych kostek i otrzeć się o tę jego niezwykłą osobowość podczas jego
1: mówił
0: pobytu.
1: Do ciebie, nie?
0: No, mówił, ja też do niego mówiłem. I obaj się rozumieliśmy, co ważniejsze.
1: To niezwykłe.
0: Ale to ja bym zostawił to na inną okazję,
1: dobrze,
0: tę anegdotę.
1: Dobrze, ja tylko
0: Bo teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali, jak Dr. John wpasowuje się w te różne klimaty, które kształtowały amerykańską i więcej światową muzykę poprzez lata. Odchodzimy od Scofielda, może tylko powiem, że ta płyta Johna Scofielda dosyć świeża, bo ona w czerwcu 2005 roku się ukazała. Nosi tytuł Plays the Music of Ray Charles. Chodzi o Johna Scofielda, że on tę muzykę gra. No i tam poza doktorem Johnem jest cała plejada. Warren Hines, John Mayer, Aaron Neville, Mavis Staples, David Fathead Newman. No czyli wszystkie kierunki, które Ray wokół siebie skojarzył i z których stworzył własną estetykę.
1: To by można audycji zrobić, bo rzeczywiście w każdym gatunku coś się zdziałał. No dobrze, a teraz będzie Dr. John już nie jako kontynuator tradycji Raya Charlesa, tylko...
0: Tylko jako ten, który dał początek pewnej określonej stylistyce.
1: A chodzi
0: o stare nagranie i to w dodatku jeszcze przyrządzone na fortepian. Dr. John zaprosił do niego dwóch kolegów, też pianistów, Pita Jolly, już niestety nieżyjącego, i Henry'ego Greya, i razem na trzy fortepiany i trzy głosy zagrali bardzo tradycyjnie to zagrali How Long Blues.

0: takim łącznikiem pomiędzy piosenkami, które my łączymy naszymi zabawnymi dialogami.
1: Ale tak, to teraz zrozumiałem ideę tej audycji.
0: Dr. John tym razem z nowoorleańską orkiestrą bardzo tradycyjną, The Dirty Dozen Brass Band. No i jeszcze dodatkowo taki kamień milowy muzyki nowoorleańskiej, nie tej takiej jazzowej nowoorleańskiej, tylko tej nowoorleańskiej w rozumieniu bardzo szerokim, czyli Big Chief. Dirty Dozen Brass Band i
1: Dr. John.

0: krótkotrwałym, ale niezwykle owocnym artystycznie istnieniu właśnie Jack Bruce niczego wielkiego nie dokonał.
1: Ach, to wiesz, że tutaj myślę, że nie jeden, ale cały zastęp fanów by cię mógł udusić. Ja kiedyś spędziłem godzinę dyskutując z Wiesławem Weissem, który jest moim zdaniem człowiekiem orientującym się w tych sprawach. Tak, i kulturalnym, i ma swoje zdanie. I on to zdanie bardzo jasno wyłożył. Z niego wynikało, że Clapton przy Jacku Bruce'ie to jest taki, za przeproszeniem, piesek York, prawda? Jeśli chodzi o dokonania. Bo Jack Bruce jest innowator, bo Jack Bruce jest wyrastający poza przeciętność i może dlatego ludzie go nie do końca kupują i rozumieją. No, a ty mówisz, coś ty powiedział. Jeszcze raz to powtórz.
0: No tak, no ja się teraz Wiesławowi Weissowi naraziłem, ale równie dobrze możemy spotkać człowieka, który powie, że grupa Gong to był najbardziej wstrząsający okres w historii muzyki rozrywkowej.
1: A znam takiego redaktora osobiście.
0: Znasz takiego redaktora, tak. Widzisz.
1: Duży jest tak. No wyrośnięty.
0: No więc te gusty są subiektywne bardzo, a ja będę twierdził, że szkoda, bo mam parę płyt Jacka Bruce'a późniejszych i zawsze z nadzieją po nie sięgałem i zawsze tam jest coś dobrego, ale Cream to była rewolucja i rewelacja. No a
1: ale skoro już wspomniałeś Gonga, to ja kiedyś Gonga przyniosę, bo tam wbrew pozorom, jak się dobrze pogrzebie, to raz na 10 numerów jest jeden, którego warto posłuchać.
0: No ja nie jestem tego pewien, ale...
1: A, zobaczysz, wycisnę, to posłuchamy. No ale teraz leczymy się z tych wszystkich nieprzyjemnych wspomnień związanych z Gongiem. Leczymy się muzyką doktora Johna. A tym razem on w trzech zupełnie różnych konfiguracjach się nam i Państwu zaprezentuje.

0: i chyba się nie pomylę, bo były trzy, to już jest dużo. Gdybym miał to zapamiętać, to mogłem się nie udać. Marie Laveau, dobrze powiedziałem?
1: No tak, ale masz do tego strasznie malinkimi literkami napisane, kto to wykonał. No,
0: Dr. John to wiemy na pamięć, a potem był jeszcze Cyril Neville i The Mardi Gras Indians.
1: Indians, takie no małe proszę. Też czytasz?
0: Jak blisko mam i jest dobre oświetlenie, to czytam. I ta Marie Laveau, to pewnie chodzi o tę legendarną czarownicę, co no nie będziemy o niej mówić, bo...
1: No to było w tekście, nieuważnie słuchałeś.
0: Nie, bo byłem zajęty następnymi małymi literkami. Potem dr John wykonał nie sam Careless Love, co towarzyszył mu Willie T, dobrze mówię?
1: To fantastycznie.
0: I teraz, prawie z pamięci mówię, że było o śniegowym człowieku. To jest Bauban chyba.
1: Bauban, jak najbardziej.
0: No i tu po głosie nawet poznałem Leona Redbona, bo on jest tajemniczy, ale rozpoznawalny.
1: I Leona Redbona to też chyba kiedyś pogramy sobie w tym cyklu, nie? Prawda? Bo to jest bardzo...
0: On jest śmieszny i jest uroczo swingujący i jest tajemniczy i ma też wiele różnych takich wycieczek stylistycznych, z których można skleić zupełnie niezłą audycję.
1: Z doktorem Johnem będziemy się pomaleńku żegnać. I będzie to pożegnanie już... ja przyniosłem tego doktora, a więc ono będzie, tak, ono będzie bluesowe już typowo, ale też będzie zabawne i skłaniające do gibania, bo też troszkę o to chodzi, żeby nie tylko mówić, nie tylko słuchać, ale i troszeczkę się przyjemnie gibać. Jimmy Vaughan, Dr. John, boom, bapa, boom.

Tytuł Swing Brothers Swing, a wykonawcy to duet Debbie Davis i Josh Paxton. Debbie Davis występowała już wielokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa jako śpiewająca gitarzystka. I jak sięgam pamięcią, to w latach 90. każdą jej nową płytę odznaczałem w programie pierwszego odcienia bluesa. Josh Paxton to pianista związany z Nowym Orleanem, choć urodzony zdaje się w innym rejonie Stanów Zjednoczonych, no ale właśnie w Nowym Orleanie nasiąka nowoorleańską pianistyką. Połączyli swoje losy muzyczne i zdołałem się zorientować, że duet Debbie Davis, Josh Paxton jest zjawiskiem dosyć częstym na scenach nowoorleańskich. Nagrywają też wspólnie, no i właśnie rezultat ich wspólnych nagrań to album zatytułowany Interesting Times, który ukazał się w kwietniu 2020 roku. Mówiłem wcześniej, że zaskoczyła mnie ta płyta i że do końca nie jestem pewien, czy jest to zaskoczenie pozytywne. Opieram tę swoją wątpliwość na tym, że nigdy nie wydawało mi się, że Debbie Davis jest jakąś szczególnie wyróżniającą się wokalistką. Wtedy, kiedy dobrym bluesowym zwyczajem jej głos towarzyszył jej gitarze i nawzajem, to wszystko układało się w jakąś logiczną, z dobrym pulsem całość. A tutaj mamy faceta przy fortepianie i wokalistkę. Tą wokalistką jest Debbie Davis. Ani śladu gitary. To jej śpiewanie do mnie jakoś nie przemawia i dlatego ograniczyłem się tylko do zaprezentowania tego króciutkiego nagrania z albumu Interesting Times od po prostu jako ciekawostki. A teraz, żeby przywołać te piękne chwile, kiedy Debbie Davis i jej nowe płyty bywały częstymi gośćmi w pierwszym odcieniu bluesa w latach 90. Proszę o przypomnienie ulubionego mojego jej nagrania z albumu Picture This, Debbie Davis, rok 1993.

Eliza Gielkison zadebiutowała w Bielszym odcieniu bluesa. Zadebiutowała lepiej późno niż wcale. Mówię to niejako obciążając swoje konto pewnym zaniedbaniem. Bo Eliza Gielkison nagrała pierwszą płytę 50 lat temu, w 69 roku. W świecie muzycznym uznawana jest za artystkę z kręgu folk. No ale jeżeli ktoś ma za swoją muzyczną ojczyznę miasto Austin w Teksasie, no to musi nasiąkać także klimatem muzycznym tego miejsca. W 2020 roku ukazuje się album Elizy Gielkison zatytułowany właśnie 2020. To owoc współpracy Elizy z jej synem, który jest nie tylko utalentowanym perkusistą, ale także producentem. No i to jest bardzo płyta o charakterze Amerykana. Folk, jak kto woli, też może się tam doszukiwać tych folklorystycznych nutek. A ja wybrałem z płyty Elizy Gielkison takie dwa nagrania, które świadczą o tym, że świat muzyki ludzi mieszkających w Austin w Teksasie musi być pozytywnie skażony bluesowym wirusem. Eliza Gielkison zaśpiewała Peace in Our Hearts, a teraz jeszcze jedno, leciutko bluesujące nagranie z albumu 2020, Sooner or Later. Eliza Gielkison.

Room 13, pokój numer 13, z albumu Sunset Kids, Lucinda Williams w duecie z Jesse Malinem. No i wracamy teraz do tegorocznego albumu Lucindy Williams z końca kwietnia. Płyta nosi tytuł, jak już mówiłem, Good Souls, Better Angels. W nagraniu You Can't Rule Me Lucinda dała dowód temu, że nie poddaje się władzy tego człowieka, który chce władać narodem amerykańskim. Nowa płyta Lucindy przynosi kolejne nagranie skierowane wprost do prezydenta Trumpa. Man Without a Soul, człowiek bez duszy, Lucinda Williams.

a utwór nosi tytuł no, nie za wesoły, ale przecież w bluesie wszystko może się odwrócić. Sad, Sad Sunday. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Jak różnie może być traktowany fortepian we współczesnej muzyce szeroko rozumianej, popularnej, za chwileczkę Państwo się przekonają. Oto przy fortepianie zasiada Cameron Graves –

Seven, siedem. Taki tytuł nosi to nagranie i to jest tytułowe nagranie z albumu Camerona Gravesa z lutego 2021 roku. Cameron Graves to pianista, kompozytor i trochę wokalista, kształcony muzycznie, który wymyślił termin thrash jazz. I rzeczywiście to, co zaproponował na albumie Seven, wiąże jego jazzowe korzenie z fascynacją muzyką bardzo heavy, bardzo metalową, thrash metalową. Przyznaję się do tego, że mieszkając jako młodzieniec w Los Angeles, słuchał Living Color, Pantery, Slipknot, a za główną swoją inspirację uważa szwedzki zespół, i żebym tutaj nie pokręcił, bo nie bardzo wiem, jak to się wymawia, Meshuggah, Meshuggah. I oto Cameron Graves przedstawia się właśnie w tym swoim thrash jazzowym wcieleniu. On przy fortepianie, a towarzyszy mu też jazzowaty kwartet, bas, perkusja i gitara. Mansion Worlds, Cameron Graves.

A skoro już byliśmy przy takich metalowych i ciężkich klimatach, to zasygnalizuję i mówię to celowo, że tylko sygnalizuję, album grupy Whitesnake zatytułowany The Blues Album. Whitesnake zakończył tym samym serię trzech albumów, w których muzycy tego zespołu wracają do swoich utworów z różnych niekoniecznie metalowych, jakim się wydaje, klimatów. No i właśnie ten trzeci to jest niby album bluesowy. Broń nas, Panie Boże, przed takim bluesem. To jest czyste metalowe granie, bardzo ciężkie, bardzo mało kołyszące, no ale dla zwolenników tej stylistyki zapewnie atrakcyjne. Wybrałem z albumu The Blues grupy Whitesnake jeden utwór, który nosi tytuł Whipping Boy Blues.

Po tych ciężkich, metalowych dźwiękach Whitesnake przejdźmy do dźwięków akustycznych, bardziej zbliżonych do typowej stylistyki Radia Baobab, no i oczywiście też naszych nowalijek. Nowy album Andersa Osborna, Orpheus and the Mermaids, to bardzo kameralna płyta, prawie wyłącznie akustyczna, gitara, harmonijka, głos Andersa Osborna i jako przykład tego, czego można się po tej płycie spodziewać, oto Jacksonville to Wichita, nagranie, które otwiera nowy album Andersa Osborna.

W podobnej stylistyce utrzymany jest nowy album Spencera Bertona, artysty urodzonego wprawdzie w Kanadzie, ale głównie jednak zajmującego się bawieniem publiczności w Stanach Zjednoczonych. Nowy album Spencera nosi tytuł Coyote i w zasadzie nie wnosi specjalnie żadnych nowych elementów do tego, czego mogliby się spodziewać fani takiego grania. Ale ponieważ jest to nowa liga, no to spróbujmy zapoznać się z jednym chociażby drobnym fragmentem albumu Coyote. Oto Spencer Burton w nagraniu Things I Can't Do.

wspominałem na początku, że będziemy nie tylko po różnych klimatach i stylistykach się poruszać, ale także będziemy zmieniać kontynenty. No i oto kierujemy naszą uwagę w stronę Skandynawii. W Norwegii występuje Bjørn Berge, artysta, który grywał elektrycznie, gra teraz akustycznie i właśnie zaprezentował album zatytułowany Heavy Goat. Bjørn Berge zagra dla nas utwór The Wrangling Man.

W tym szybkim przeglądzie nowalijek z końca lutego 2021 roku nie może zabraknąć płyty Joanne Parker, zatytułowanej Out of the Dark. Joanne to świetna wokalistka z Twin Cities w Stanach Zjednoczonych, która parokrotnie już dawała znać swoim talentem w różnych audycjach Radia Baobab. No a teraz, skoro jest nowy album, to posłuchajmy jej raz jeszcze w utworze Carry On.

Ta różnorodność stylistyk wiąże się także z tym, że w pewnych podgrupach nawet można spotkać absolutnie, wydawałoby się, różniące się od siebie nagrania, które opatrzone są tą samą etykietką, czyli w tym przypadku mówię o muzyce country. Nie dość tego, że to są dwaj artyści z tej właśnie stylistyki, to jeszcze mają takie same imiona, czyli Willie. Willie Jones i Willie Nelson. O ile Willie Nelson to jest firma sama w sobie i nie muszę nikomu wyjaśniać, o co chodzi, o tyle Willie Jones jest to czarnoskóry, kantrowy muzyk z Luizjany, który łączy elementy muzyki country ze współczesnym hip-hopem. No i to jest właśnie ta różnorodność stylistyczna według wielkiej podgrupy, jaką jest muzyka country. Proszę posłuchać tych dwóch nagrań i zadziwić się, jak można wyrastać z tego samego pnia, a grać zupełnie inną muzykę. Willie Jones zaśpiewa Country Soul, a Willie Nelson You Make Me Feel So Young.

I kończymy kolejną nowaliką z przyszłości, czyli nowym nagraniem z archiwów Gary'ego Moore'a. Takie właśnie nagrania z archiwum Gary'ego Moore'a ukażą się na albumie How Blue Can You Get w kwietniu 2021 roku. I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu Gary Moore w nagraniu In My Dreams. To były nowaliki spod Baobabu przez Radio Baobab, mówił Jan Chojnacki.

Dion, tak, Dion DiMucci, który też jest bardzo aktywny ostatnio, bo co roku chyba ukazuje się jego nowa płyta. Tym razem proponuje jesienią 2021 roku album zatytułowany Stomping Ground. Oczywiście będą to nagrania, w których Dionowi towarzyszą jego znakomici przyjaciele z różnych półek. No i właśnie z tej półki objawił się Joe Bonamassa w nagraniu zatytułowanym Take It Back. Ale jak już mówiliśmy parokrotnie, Joe Bonamassa to nie tylko artysta, który sam gra, sam śpiewa i chętnie dokłada swój głos i gitarę do realizacji innych artystów, ale także jest promotorem, producentem, jest właścicielem firmy płytowej, która nazywa się Keeping the Blues Alive. No i właśnie na tym labelu tak zwanym ukazuje się album zatytułowany prosto i jednoznacznie The Blues Album. A firmuje tę płytę Joanne Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i coraz bardziej odpowiadająca mojemu uchu wokalistka. Ten album zawiera także kilka elementów współpracy Joanne Shaw Taylor z innymi muzykami, no i nie mogło tu także zabraknąć Joe Bonamassy. Oto utwór zatytułowany Don't Go Away Mad, Joanne Shaw Taylor i Joe Bonamassa.

Generalnie w tym wydaniu Nowali Expod Baobabu będę zachwalał kolejne pozycje, ale jest wyjątek i ten wyjątek właśnie za chwilę Państwu zaprezentuję w krótkim fragmencie. Jagger. To nazwisko to z całą pewnością budzi zawsze zainteresowanie i elektryzuje fanów muzyki, nawet jeżeli jest to Chris Jagger, czyli brat Mika. I otóż Chris zaproponował w lecie 2021 roku album zatytułowany Mixing Up the Medicine. I z przykrością stwierdzam, że jest to płyta słaba, nudna i tak jakby troszkę zrealizowana na kolanie. No ale skoro już wspomniałem nazwisko Jagger, to oto z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Merry Go Round.

Następną pozycję będę zachwalał, bo choć nazwisko wykonawcy dotąd w zasadzie nic mi nie mówiło i jest pewnie mało znane też większości z moich słuchaczek i słuchaczy, to płytka bardzo mi się podoba. Album nosi tytuł Flathead, a firmuje tę płytę Seth Lee Jones. Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Co mnie zainteresowało i dlaczego do niego dotarłem, to to, że on jest Oki, czyli że jest z Oklahomy, a jednym z towarzyszących mu muzyków, czyli perkusistą, jest syn perkusisty, który grywał z J.J. Calem. No więc sami Państwo rozumieją, że musiało mnie to zainteresować. Seth Lee Jones gra w trio z basem i perkusją. Nie ucieka od standardów naszej ulubionej muzyki i stąd też zaproponuję z płyty Flathead utwór bardzo, bardzo standardowy, czyli I Can't Be Satisfied, Seth Lee Jones.

dużą aktywność fotograficzną, no nie tak znakomicie dającą o sobie znać jak aktywność Joe Bonamassy, także Eric Bibb wykazuje. Album Dear America, który ukazał się w lecie 2021 roku, zawiera kilka bardzo, bardzo interesujących nagrań, takich, które bardzo odpowiadają też dotychczasowego mojemu obrazowi artysty, jakim jest Eric Bibb. Bo to jest Americana, to jest blues, to jest znakomity wokal Erica, no i od czasu do czasu też daje o sobie znać jego przyjaźń z różnymi innymi wykonawcami tejże muzyki. I z albumu Dear America Eric Bibb zaprezentuje się teraz z Ericiem Galesem, znakomitym gitarzystą. Whole world's got the blues. Eric Bibb, Eric Gales.

nasza znajoma ze estrady, no bo wystąpiła 2 lata temu na estradzie Spotka podczas Rawy Blues, Lindsay Beaver. Prezentuje swoją nową płytę, którą zatytułowała Lindsay Beaver and Brad Stevens. A Brad Stevens to jest gitarzysta, który towarzyszy Lindsay we wszystkich nagraniach na tym albumie. Jest to płyta dosyć zaskakująca w formie, bo w zasadzie opiera się tylko na gitarze, perkusji i wokalu. No, od czasu do czasu są jeszcze pewne wzbogacenia, tak chociażby jak w nagraniu, który otwiera ten album, nosi ono tytuł One Condition, a tu jeszcze dołączył do nich drugi gitarzysta, czyli Kirk Fletcher. Oto więc trio Lindsay Beaver, Brad Stevens i Kirk Fletcher w nagraniu One Condition.

O płycie, która nosi tytuł Love Transcends, będę z pewnością opowiadał jeszcze długo i rozwlekle na różnych antenach, bo też jest to album, który wzbudził, no mogę powiedzieć, zachwyt. Mój zachwyt. Jackie Vanson to jest wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, która już kiedyś się pojawiła na antenie Radia Baobab, ale dopiero ten album wydany w 2021 roku pochłonął mnie bez reszty. Jest fantastyczną wokalistką, ma taki ten lekko przydymiony wokal, jest świetną gitarzystką, bardzo trafnie dobiera sobie repertuar. To sprawia, że cały album Love Transcends jest płytą naprawdę bardzo, bardzo pociągającą. Oto z tego albumu prosty, ale właśnie swoją prostotą ogromnie interesujący utwór zatytułowany Rolling On, Jackie Vanson.

Na zakończenie tego przeglądu nowości lata 2021 roku, końcówki lata 2021 roku, trzy klasyczne nowaliki. Ronnie Wood, legenda muzyki rockowej rodem z Wielkiej Brytanii, bo to przecież i Faces, no i przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones, od czasu do czasu realizuje własne przedsięwzięcia, w których sygnalizuje fascynację klasyką. Jednym z klasyków, który wywarł ogromny wpływ na twórczość Ronniego Wooda, jest Jimmy Reed. Jemu poświęcił koncert, który zrealizował w 2013 roku w Royal Albert Hall. I ten koncert zarejestrowano i nadano mu tytuł Mr. Luck, a tribute to Jimmy Reed. Ronniemu Woodowi towarzyszy cały czas na gitarze Mick Taylor, a od czasu do czasu dołączają też i inni artyści, tak jak chociażby w tym nagraniu. Shame, shame, shame. Ronnie Wood, Mick Taylor i Paul Weller.

Jesienią 2021 roku ukaże się nowy album Carlosa Santany zatytułowany Blessings and Miracles. No i tak jak to już jest teraz chyba niemal obowiązującym standardem, na płycie tej Santana występuje w otoczeniu swoich znakomitych kolegów. Nie dość tego. Sięga po klasykę muzyki rockowej, tę głęboką klasykę sprzed powiedzmy 50 czy nawet 60 lat. I oto przykład. Carlos Santana i Steve Winwood w ich wersji The Whiter Shade of Pale.

I na koniec coś dla fanek i fanów Erika Claptona, który przesiedział cały okres covidowy w domu, bez koncertów. Postanowił ten okres wynagrodzić spragnionym fankom i fanom nagraniem, który zrealizował w jakimś wspaniałym zamczysku w centrum Anglii, w otoczeniu swoich najbliższych stałych współpracowników. Ten album zatytułował The Lady in the Balcony. No i jest to płyta prawie w całości akustyczna, z trzema wyjątkami, w których Eric Clapton bierze do rąk gitarę elektryczną. No i zawiera w dużej mierze stały repertuar koncertowy Claptona, ale są też także pewne odstępstwa, jak chociażby dwa utwory z repertuaru świętej pamięci Petera Greena. No ale na razie Eric Clapton udostępnił nam jedno nagranie, takie powiedziałbym bardzo, bardzo standardowe dla jego repertuaru, czyli After Midnight J.J. Cale'a. I tym właśnie nagraniem z albumu The Lady in the Balcony kończymy to wydanie Nowali Expo od Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Sheryl Crow śpiewa o tym, czego by tylko chciała, a tymczasem bywa, że są rzeczy, których specjalnie nie chcemy, ale one po prostu są. Tak jak rodzina i to nie zawsze tylko nasza. Kabaret starszych panów.
1: Bo proszę panu, cóż z tego i cóż, że dziewczyna jest jak skina, że ze 3 lata byś wytrzymał, ale rodzina, jej rodzina, jaką rodzinę ma, to jest istotne, proszę panów. Czy

0: Pięciu żart zwarty, mnie nadospiera brat. Takich pytań sto bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, rozumiecie panowie, czy powiedzmy sobie, czy gdy dziadzio przyjdzie w gości, nie nudzi do nudności, a gdy spożywa tościk, na dywan roni dżem. Czy szwagier, który tyra, aż w piersi dech zapira, czy nie wymusza żyra pod groźbą szczucia psem? Takich pytań sto bardzo dużo, to przyznaję, ale nie spoczniemy my, aż sprawdzimy, panowie pojmują, czy dajmy na to, czy babunia nie wyżera prowiantu z fryżydera, czy ciocia nie wybiera z pół miska lepszych sztuk, czy przewracając stolik stryjaszek alkoholik nie stłucze znów majolik, choć sporo on już stłukł. Takich pytań sto, no oczywiście bardzo dużo to, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, uważacie panowie, czy załóżmy, czy kuzyn są nam bulik, bladziutki jak śledź ulik, nie wejdzie śpiąc w koszuli, przestraszyć czas reśnie. Czy siostra naszej pani nie sprawi, że my zanim się spostrzeżemy sami, w siostrzyczce zakochani, a moja dziewczyna jest jak spina, ze 4 lata z nią wytrzymam, bo jej rodzina, cóż za rodzinę ma wspaniałą. Bo mamunia się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca, a w złości nie potrąca, tatunio król bącą, wujaszek chłop otwarty, przegrywa ze mną w karty, a brat grzecznością warty powtarza wciąż twardą. Tacy krewni to sama radość, bo oni zaufają i dogadzają. No bo wystawcie sobie panowie, że jej szwagier, który tyra, aż piersi dech zapira, pożyczki mi i żyra, bez długich daje mu. Stryjaszek nie ciężar, pieniężnie nie zawęża, a mąż jej dla jej męża, po prostu brak mi słów.
1: Śpiewał oczywiście Wiesław Michnikowski, cudowny, nieodżałowany. A utwór nosi tytuł Jej rodzina.
2: Nie wiem, jak do zagadnienia rodziny odniósłby się Orville Peck. To jest taki kanadyjski wokalista i gitarzysta, który tak naprawdę zaistniał w świadomości publiczności w większy sposób, tak naprawdę dopiero w zeszłym roku, ale to jest taki artysta, który swoją działalnością wzbudził na tyle duże zainteresowanie, że już nawet ostatnio pojawiła się sygnowana jego imieniem i nazwiskiem gitara Fendera. Tutaj Orville Peck w coverze Small Town Boy.

Orville Peck radził uciekać i czasami lepiej uciec, bo na przykład w utworze Macy Gray Strange Behavior mamy jeden z takich przykładów, kiedy pojawia się napięcie w związku, a do tego dochodzą problemy finansowe. I wtedy pewne dziwne zachowania mogą zaprowadzić nas zdecydowanie za daleko. Macy Gray Strange Behavior.

0: Macy Gray śpiewała o strzelaniu do partnera, bądź ewentualnie do partnerki. A ja chciałbym na chwilę przeskoczyć do mojej chyba ulubionej płyty Jacka Wilda, czyli zespołu, który on sam nazwał Pride and Glory. I tutaj Jack proponuje w rozwiązywaniu konfliktów zupełnie inne rozwiązanie, bo jeżeli nie mają państwo pod ręką pistoletu, to zawsze można kogoś rozjechać ciężarówką. Jack Wild, Pride and Glory, piosence Hate Your Guts.
1: Rolling. You guys ready? Yeah. One. Cause we're all coming in together, right? Here we go. Let's make this really cook. One.

A teraz trochę bardziej na serio. Będzie utwór, który działa na mnie niezwykle kojąco i warto czasami pomyśleć, że ostatecznie wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi i świecimy tyłkiem, jak to pięknie mówi Fish w piosence Fish Emade Tworzywo w duecie z Justyną Święs z zespołu The Dumplings. Ślady.

0: Ja ponownie wracam do Kanady. Nie wiem, dlaczego ta Kanada dzisiaj jakoś tak pojawiła się w piosenkach w dzisiejszej
1: Ja
0: audycji.
1: myślę, że oni są w takich tematach po prostu zaprawieni w bojach ze względu na swój taki klimat na co dzień.
0: A może to jest tak, że jak rozmawiamy o tym, gdzie chcielibyśmy wyjechać, to byłaby to właśnie Kanada. Jedno z moich ostatnich odkryć, czyli zespół Bros w piosence Tell Me.

A ja wracam do tematu napięć w związkach i tutaj mała rada od Norry Jones i duetu Outcast, że w razie czego to najlepiej schować dumę w kieszeń. Przynajmniej czasami. I nie być tacy cool, tylko być po prostu sobą. Norah Jones i Outcast, Take Off Your Cool.

0: to Nora Jones zajmowała z siebie cały swój...
1: Nie, ona prosiła tego drugiego, co ty gadasz.
0: Ja wiem, ale zawsze jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że Nora coś z siebie zdejmuje.
1: No jest bardzo sexy ta piosenka, zgadzam się.
0: Pozostajemy w kręgu dziewczyn i nasza doskonała znajoma, najbardziej amerykańska dziewczyna w Polsce, czyli Agata Karczewska, pokazała światu swoją najnowszą piosenkę What It Is.

0: Dzisiaj Sosnowski ma więcej numerów, bo on się przygotował wcześniej i zdominował naszą playlistę.
1: Nie będę komentował tego oświadczenia, natomiast zaproponuję Państwu moją absolutnie ulubioną piosenkę z absolutnie ulubionej płyty przedświątecznej, czyli Zaz i płyty Paris i jedno z najpiękniejszych wykonań piosenki Champs-Élysées.

0: A na zakończenie utwór domowych melodii z cudownym tekstem Jucho, który doskonale mówi o tym, co może uratować sytuację zawsze w ostatecznej ostateczności. Utwór zatytułowany Cukier. I tym słodkim akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję usłyszeć się w przyszłym tygodniu już tak zupełnie, zupełnie w świątecznym nastroju.
1: Nisko Państwu się kłaniamy. Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali dzisiaj ku ogólnemu zaskoczeniu
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

gryga, kiedy odkleja się dusza od łba.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Ale niewątpliwie, ja zwłaszcza w jego podejściu gitarowym, bo on jest przede wszystkim gitarzystą, słychać bluesowe korzenie. Informacja dodatkowa dla tych z Państwa, którzy nie znają Big Head Todda, jest taka, że pan Todd Park Moore ma korzenie koreańskie. No ale już tak głęboko zakorzenił się w Ameryce i w muzyce amerykańskiej, że brzmi jakby od pokoleń nasiągał amerykańską muzyką. Big Head Todd and the Monsters, Josephina.

Teraz muszę się przyznać, że wprowadziłem do propozycji pana Andrzeja trochę modyfikacji. Napisałem zresztą mu o tym i wytłumaczyłem powody. Otóż staram się, żeby w moich audycjach zachować jaki taki parytet wykonawczy, jeśli chodzi o panie i panów. Czy to wokalistki i wokaliści, czy instrumentalistki i instrumentaliści. Ponieważ w propozycji pana Andrzeja była tylko jedna kobieta, no to pozwoliłem sobie uzupełnić te propozycje czysto męskie jakimś kobiecym akcentem. Wśród wykonawców, których zaproponował pan Andrzej, znalazł się także Lloyd Jones, nazywany przez fanów jednym z najgłębiej strzeżonych skarbów amerykańskiej gitary okołobluesowej. On jest osadzony w Portland w Oregon. Przez pewien czas towarzyszył Curtisowi Salgado w jego występach i nagraniach, no ale od dłuższego czasu jest samodzielny, a także towarzyszy w tle innym wykonawcom przy okazji wielu imprez i festiwali na terenie Stanów Zjednoczonych, ale przecież to nie tylko. Pan Andrzej zaproponował nagranie z solowej płyty Lloyda Jonesa, a ja też z innej jego solowej płyty, trochę nowszej, zatytułowanej Tennessee Run z 2020 roku, zaproponowałem piosenkę, w której Lloydowi towarzyszy wokalistka Teresa James. Ten utwór nosi tytuł I Wish I Could Remember Loving You, Lloyd Jones i Teresa James.

0: swoich muzycznych fascynacjach nasz słuchacz Andrzej sięga także do współczesnej klasyki chicagowskiego bluesa, proponując nagranie Luriego Bella z albumu Blues in My Soul, My Little Machine, Mr. Lurie Bell.
1: One, two, three, four!

Bo Skaks teraz wystąpi zgodnie z życzeniem patrona Andrzeja, ale też nie to nagranie, które wskazał sam zainteresowany, bowiem tu znowu postarałem się odnaleźć jakiś kobiecy wątek i zaproponowałem, a pan Andrzej siłą rzeczy się zgodził, no troszkę nie miał wyjścia, żeby Boskak zaśpiewał coś z partnerką. A tą partnerką będzie nie byle kto, bo Lucinda Williams. W ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Whispering Pines.

Ucieszyłem się, że na liście propozycji pana Andrzeja znalazł się także Mike Flanagan. To jest może nie artysta pierwszoplanowy, ale bardzo znaczący dla teksańskiej sceny muzycznej. Jako klawiszowiec i producent czy współproducent dał się znać jako wytrawny znawca teksańskiego około bluesowego grania. I pomyślałem sobie, że warto przedstawić jego dokonania w nieco szerszym zakresie, a więc usłyszymy aż dwa nagrania, w których gra Mike Flanagan. Pierwsze z Jimmy Vaughanem, z którym Flanagan też nagrał całą płytę i często występuje jako członek zespołu Jimmy'ego Vaughana. To jest utwór zatytułowany All Night Long. A drugie nagranie to jest utwór firmowany przez Cindy Cash Dollar, zatytułowany Peacock Alley, w którym oprócz wspomnianego Flanagana usłyszymy także założyciela słynnej western swingowej orkiestry Asleep at the Wheel, Raya Bensona. Peacock Alley, Cindy Cash Dollar i Mike

Środowisko muzyczne, że udało mu się zajść bardzo wysoko, bo zwyciężył na International Blues Challenge w Memphis w 2013 roku. No i w Stanach udało mu się zrealizować kilka płyt. Posłuchajmy, jak Little G. Weevil wykonuje tytułowe nagranie ze swojego albumu zatytułowanego The Teaser.

Kolejny artysta, który wzbudza, myślę, wspólne nasze z panem Andrzejem emocje, to Tony Joe White. Dlatego chciałbym Tonego Joe White'a zaprezentować aż w dwóch nagraniach. Jedno to jest zgodne z propozycją pana Andrzeja, Who You Gonna Who Do Now, a drugie znowu Tony Joe White z kobietą, z pięknym głosem Emmylou Harris, Wild Wolf Calling Me.

A teraz wreszcie przychodzi pora na jedyną kobietę, która znalazła się na liście propozycji pana Andrzeja Marchewicza, naszego patrona. Mianowicie chodzi o Candy Kane. I to jest poniekąd podwójna kobieca propozycja, bowiem album Sister Vagabond to jest wspólne dzieło Candy Kane i świetnej gitarzystki Lori Chavez. Na tej płycie panie przypomniały słynny przebój Brandy Lee Sweet Nothings. Pomyślałem sobie, że dorzucę do tego jeszcze jedno nagranie Lori Chavez, która udzieliła swojego gitarowego mistrzostwa dwóm mężczyznom, czyli Monster Mike'owi Welch i Mike'owi Ledbetterowi w nagraniu K. Marie.

Przypominam, że w tej audycji słuchaliśmy wyborów naszego patrona, Andrzeja Marchewicza, wyborów troszkę zwichrowanych przez współautora, czyli przeze mnie, a na zakończenie nagranie, pod którym obaj możemy się śmiało podpisać. Po pierwsze, dlatego, że to jest jeden z największych bluesowych standardów, czyli Going Down Slow, Jamesa Odena, a po drugie dlatego, że wykonawcą jest Leo Bud Welch, jeden z tych prawdziwków bluesa, który doczekał się nagrania swojej pierwszej pełnej płyty w wieku ponad 80 lat. I tą kondensacją klasyki bluesa kończymy to wydanie pierwszego odcienia. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Warto obejrzeć na Netflixie film zatytułowany Ma Rainey, Matka Bluesa, który może nie do końca jest o Ma Rainey, ale bardzo dobrze ją obrazuje. I dodatkowo jest to ostatnia rola Chadwicka Bosmana, którego bardzo lubiłam i jego odejście złamało mi serce. Aktor ten dostał pośmiertnie Złotego Globa za tę rolę.
1: Myślę, że dodatkowym walorem tego filmu jest moim zdaniem doskonałe odwzorowanie ówczesnej rzeczywistości i sposobów nagrywania i w ogóle atmosfery podczas nagrań i nie tylko, jaka w tamtych czasach panowała.
0: A ja tymczasem zabieram Państwa w lata 60., które jeszcze będą dzisiaj nam trochę towarzyszyły, i będzie to urodzona w Nashville Jackie Shane i jej utwór Coming Down.

Ja tymczasem przeskakuję do czasów obecnych. Ostatnio na Spotify pojawiła się nowa wersja piosenki Born This Way, grana i śpiewana przez aktualnie chyba jednego z najbardziej popularnych gitarzystów i wokalistów okołokantrowych, czyli tego człowieka z zasłoniętą twarzą, zasłoniętą przez takie frędzelki. Nie wiem, czy państwo widzieliście. Orville Peck w piosence Born This Way.

0: No i pięknie, tutaj było Nashville, a tu country, a ja nadal jestem mentalnie w latach 60. Musimy chyba się trochę rozruszać, więc czas na piosenkę It's My Party autorstwa Leslie Gore, która, o czym się dowiedziałam właśnie, była również autorką Oscarowej piosenki do musicalu Fame, czy mnie bardzo to w ogóle zaskoczyło. A okazuje się, że w ogóle to jest niezwykle ciekawa postać, bo ona swojego czasu, jak chciała się wycofać z rynku muzycznego, to rozpuściła plotkę o swoim samobójstwie. I naprawdę ludzie uwierzyli w to, wiesz?
1: Ludzie we wszystko uwierzą, wiesz jak jest.
0: Ale potem okazało się, że to nieprawda. Jeszcze sobie żyła długo i pisała piosenki dla innych.
1: Może to jest jakiś sposób, jak chcesz, żeby ci dali spokój i sobie poszli, to mówisz, że właśnie popełniłaś samobójstwo i masz spokój.
0: It's my party.

A teraz będzie zupełnie, zupełnie klasycznie i jedna z najbardziej wpływowych, w sensie takich, która znalazła swoich naśladowców, fanów, wyznawców niemalże. I jest bardzo często wymieniana jako jedna z najbardziej inspirujących gitarzystek i wokalistek, jeżeli chodzi o świat bluesowy, czyli Sister Rosetta Tharpe w piosence God Leads Us Alone.

0: No i tak to czasami bywa, że ci najbardziej wpływowi, inspirujący bardzo często żyją pod koniec swojego życia samotnie i odeszła jakby w zapomnieniu.
1: Tym bardziej dobrze, że ją przypomniałeś. Teraz wracam na nasze rodzime poletko i artysta, którego niesamowicie cenię będzie za chwilkę i który jest niesamowicie utalentowany, ale bardzo czekam na jego autorskie kawałki, bo wydaje mi się, że jego autorskie numery, najlepsze, to może są jeszcze przed nami. Bardzo trzymam za niego kciuki, a będzie to Tymon Tymański w utworze Krzysztofa Klęczona Spotkanie z diabłem.

0: Mam nadzieję, że nie zrozumieliście Państwo mnie w ten sposób, że uważam, że Tymon nie ma swoich autorskich dobrych kawałków, bo oczywiście ma też, ale strasznie dużo coveruje, a ja bardzo bym chciała jeszcze posłuchać tego, co on ma do napisania. To tylko o to mi chodziło.
1: A teraz przemieszczamy się w zupełnie inne rejony i Rob Halford, znany przede wszystkim ze swojego głosu w zespole Judas Priest, tym razem z projektu Halford i piosenka Till the Day I Die.

0: No tutaj trochę nam gitary chyba pobudziły państwo. Mam nadzieję, że nie przegięliśmy o tej godzinie.
1: Absolutnie. To jest taka godzina, kiedy dopiero niektórzy się budzą, więc może ich troszkę pobudziliśmy.
0: A teraz będzie chwila oddechu i bardzo interesująca postać, czyli Arthur Russell, urodzony w Iowa, potem żyjący w Nowym Jorku artysta, który zajmował się w dużej mierze muzyką taką typową dla lat 80., w ogóle wiolonczelista, trzeba dodać. A tutaj w totalnie kantrowym numerze i to w dodatku jednym z jego bardziej znanych właściwie, ale takim zupełnie innym niż reszta jego znanych numerów. I never get lonesome. Arthur Russell.

O kolejnej piosence nie będę mówił zbyt dużo, ale ponieważ temat jest jaki jest, to w naszej audycji ta piosenka ma swoją rację bytu. Under Pressure.

0: To był oczywiście Queen i David Bowie.
1: A teraz będzie nasz ulubiony, najlepiej ubierający się, chyba, może nie najlepiej, ale najbardziej zaskakująco i ekstrawagancko wokalista na kuli ziemskiej.
0: Chociaż muszę stwierdzić, że jak ostatnio obserwuję jego media społecznościowe, to mam wrażenie, że ostatnio trochę, może to przez tą pandemię albo coś.
1: Roztył się?
0: To, no, znaczy, tak jakby... mniej ekstrawagancki jest niż zazwyczaj był. Chociaż może ta jego ubieranie się w takie ciuchy jak z Rumpeksu i takie jakby takie zupełnie zwyczajne i to, że wygląda jakoś zwyczajnie, to w sumie w jego wykonaniu jest to też rodzaj ekstrawagancji, może. Ale brakuje mi jego odjechanych kreacji, muszę przyznać.
1: I szlafroków.
0: I piżam.
1: I piżam. Przed państwem Rufus Wainwright. Chyba w mojej jego ulubionej piosence. Out of the Game.

0: A teraz będzie niezwykle popularna artystka aktualnie, czyli LP, przede wszystkim autorka takiego jej największego hitu Lost on You. Będzie wykonanie z jej koncertowej płyty utworu Muddy Waters z koncertu zarejestrowanego w Moskwie. I muszę powiedzieć, że to jest kolejna artystka, na której nowe utwory bardzo czekam, bo jestem ciekawa, w którą stronę ona pójdzie, bo ja uwielbiam te jej wszystkie kawałki, które są takie bardziej rootsowe, ale niektóre to są takie popowe, co tak wlatują w jedno ucho, a wlatują w drugim, i w ogóle nie jestem w stanie nawet sobie przypomnieć ich. I kurczę, też takie mam przeczucie, że ona by mogła zrobić coś niesamowitego.
1: Czeka jeszcze chwilkę. Czasami to tak jest, że być może ona ma po prostu nad sobą wytwórnię i producenta, którzy mówią jej, co ma robić, a jeszcze chwilkę i się wyrwie spod, tak powiem, tych niecnych szpon, tychże.
0: Czekam na to bardzo. Uwielbiam jej głos i jej charyzmę. LP Muddy Waters.

A teraz będzie artysta chyba jednego przeboju, bo ten przebój pojawił się już w 2007 roku, czyli już prawie 14 lat. Wprawdzie miał nominację do Grammy, ale od tego czasu mika, bo o nim mówimy, raczej rozbija się o różnego rodzaju talent showy i nawet produkuje swój własny program telewizyjny, który dzieje się we Włoszech. A biorąc pod uwagę, że Mika jest z Wielkiej Brytanii, no to jego podróże są znaczne. Mika i Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: teraz będzie artysta, który nazywa się Frank Ocean i jest to mój równolatek, by the way. Frank Ocean w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularną postacią, niezwykle, bo dużo zrobił takich rzeczy nowych, kultowych w muzyce i wywodzi się ze środowiska hip-hopowego. Potem zaczął mieszać ten hip-hop z soulem, z R&B, z różnymi gatunkami, ale też jest bardzo popularną postacią, dlatego że sam nagrywał kiedyś piosenki z bardzo homofobicznymi tekstami, po czym w roku, zdaje się, 2016 dokonał coming outu, że jest osobą nieheteronormatywną. Co było wielkim wydarzeniem, bo środowisko hip-hopowe jest jednym z najbardziej homofobicznych w ogóle w muzyce. A tutaj Frank Ocean piękne piosenki pisze i możemy sobie posłuchać tego w utworze Pretty Sweet.
1: Now, to the edge I race, to the end I make it, on the risk I take it, headbang with my four friends, we pour a taste out for the dead, this is the blood, the body, the life right now, the hype right now, might be what I need.

0: No i Góreczka, dochodzimy teraz do clou naszego, naszej audycji. Nie wiem, czy Państwo się już domyśleliście, jaki był temat, ale myślę, że kolejna piosenka doskonale ten temat opisze.
1: Tak, a temat dotyczy środowiska LGBT w muzyce. Chcieliśmy trochę poświętować Pride Month. W zasadzie nie ma orientacja dla nas żadnego znaczenia u innych ludzi, ale wiemy, z czym te osoby muszą się mierzyć i mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy takich czasów, że już nie będą musiały. I jedna z piękniejszych piosenek o tym, jak to jest być osobą nieheteronormatywną w Polsce, jaka powstała, to jest dla mnie utwór duetu Rebeka Poznańskiego, którego tekst pięknie to Państwu opowie. To będzie utwór zatytułowany Pocałunek, a my tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki z dziką przyjemnością prezentowali specjalnie dla Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Thank you. We love you, baby. Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

Have you ever loved?

0: cause she's tearing me apart.
1: To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80., można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley sprawiły, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które no, były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

0: twórczości Jimmy'ego Vaughna. Jak opisuje w książeczce, o której opowiadałem, w tej jego traumie bardzo pomocny okazał się Eric Clapton, który wielokrotnie namawiał go do podjęcia kariery, do wyjścia na scenę, i tak naprawdę Jimmy Vaughn uważa, że to jest właśnie największa zasługa Erica Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughn wykonywał i na swoich płytach, i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, którym towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Raya Vaughna, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughn wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed. And I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it. Changed it up, and this was what we put on the record many years ago, and then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story. So

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: 三十号麦。Bonnie Ray。
1: I love Jimmy Moore。I said, hey!

jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits. I podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Wilson on the harmonica. How about Miss Lou Ann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego, gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: I właśnie takie nagranie Marvina Gaya natchnęła mnie ideą zaprezentowania kilku czy kilkunastu utworów nagranych podczas słynnych sesji przez bardzo słynnych artystów. Zaczynam zatem od utworu, który nosi tytuł po prostu Song Number 4, czyli pieśń numer 4. Dopisek jest, że jest to utwór instrumentalny i częściowo wokalny. Rzeczywiście Marvin Gaye od czasu do czasu odzywa się, żeby uzupełnić swoim głosem aranżacje instrumentalne. I wszystko to fantastycznie się kołysze, bo myślę, że w znacznej części właśnie te utwory, które w tej audycji będę prezentował, mają w sobie taki aspekt żywiołowości. Nagrywano je ze świadomością, że niekoniecznie będą później częścią oficjalnego wydawnictwa, czyli być może powodowało to, że artyści są bardziej wyluzowani, co wpływało na inny charakter muzyki. No to wracam do Marvina Gaye'a. Oto Marvin Gaye i pieśń numer 4.
1: Turn it down a little bit in the phones. Just a wee bit.

Historycznym specjalistą od odgrzebywania swoich własnych utworów jest Bob Dylan. No oczywiście towarzyszą mu w tym jego producenci czy osoby zawiadujące jego archiwum. Liczba utworów, które zostały zarejestrowane podczas tak zwanych oficjalnych sesji, a później nie znalazły się na oficjalnych wydawnictwach, jest w katalogu Dylana absolutnie nieprzeliczalna. A myślę, że niektóre z nich zyskują właśnie wtedy, kiedy mamy świadomość, że były rejestrowane z poczuciem pełnej swobody i że artysta mógł wtedy pozwolić sobie na jakieś odstępstwa od wcześniej zaplanowanych efektów. Podczas pracy nad albumem Time Out of Mind w latach 1996 i 1997 Bob Dylan zarejestrował utwór zatytułowany Mississippi, który znalazł się potem na albumie o najdłuższym chyba możliwym tytule, który brzmi Fragments Time Out of Mind Sessions 1996-1997 The Bootleg Series Volume 17 Deluxe Edition, co oznacza, że są to fragmenty sesji nagraniowej do płyty Time Out of Mind z lat 96-97 i ukazują się one w takim cyklu Bootleg Series i jest to wolumin 17 tego cyklu, a do tego jeszcze jest to wydanie Deluxe, czyli specjalnie luksusowe. Uff, Bob Dylan, Mississippi.

Jedną z najczęściej pojawiających się w formie jubileuszowego wydawnictwa jest album Eryka Claptona, czyli Layla and Other Assorted Love Songs. To znaczy oczywiście nie Claptona, tylko Derek and the Dominoes, bo przecież tak wówczas nazwał Eryk swój aparat wykonawczy. Nagrania do tego albumu ciągnęły się dniami i tygodniami i Tom Dowd, producent, bardzo często włączał magnetofony po to, by rejestrować to, co działo się w studiu. Jednym z takich bardzo znanych utworów zarejestrowanych właśnie tą metodą był duet Duane'a Allmana z Ericiem Claptonem, kiedy to artyści wykonywali Mean Old World. I ta wersja jest, jak sądzę, dosyć powszechnie znana, ale jest jeszcze wersja mniej znana, Mean Old World z tego właśnie okresu, która nosi podtytuł Band Version, czyli nie jest to wykonanie duetowe, ale z udziałem zespołu, czyli konkretnie sekcji. I oto przed Państwem ta właśnie wersja. Derek and the Dominoes, Mean Old World.

specjalistami w ujawnianiu nagrań, które nie ukazały się na oficjalnie opublikowanych płytach wcześniej, są także członkowie grupy The Rolling Stones. Niemal każda z ich płyt doczekała się, a jeżeli jeszcze się nie doczekała, to na pewno się doczeka jakiejś formy tak zwanego Deluxe Edition. Tak właśnie stało się z albumem Exile on Main Street w 2020 roku, kiedy to do tych powszechnie znanych ścieżek z oryginalnego wydania dołączono szereg rejestracji, które wcześniej zostały odrzucone. Wśród nich znalazła się także kompozycja Jaggera i Richardsa Good Time Woman. Proszę zwrócić uwagę na harmonikę Jaggera.

Archiwum nagraniowe Elvisa Presleya też wydaje się bezdenne i myślę, że jeszcze przez dziesięciolecia będą odnajdywane i wydobywane różne skarby z Presleyowego lamusa. W 2019 roku ukazał się zestaw nagrań zatytułowanych Back in Living Stereo. I to jest album zawierający nagrania, te takie ostateczne, a także tak zwane rzadkie outtakes, czy wręcz nagrania domowe Elvisa z lat 1960-62. Wśród tych nagrań znalazło się także słynne Reconsider Baby, jedno z najbardziej ubluesowionych nagrań Presleya. Ta wersja zawdzięcza swoją oryginalność także tym, że słyszymy odliczanie Elvisa, po którym dopiero następuje pierwsza fraza muzyczna. Reconsider Baby, Elvis Presley. One, two, three.

I raz jeszcze wracam do tej bezdennej taśmoteki związanej z twórczością Boba Dylana, chociaż tym razem będzie to nagranie firmowane przez The Band z albumu Music from Big Pink. I to znowu będzie tak zwane Deluxe Edition z 2018 roku, utwór Long Distance Operator. On był dostępny już na wcześniejszych różnych wydaniach tej płyty, ale w nieco innej wersji. Ta jest chyba o 18 sekund dłuższa, no więc zasługuje na specjalną uwagę. The Band w utworze Boba Dylana, Long Distance Operator.

0: Kolejne nagranie z tych wydobytych z Lamusa wywodzi się z obszernego archiwum repertuarowego grupy Fleetwood Mac w latach 68-70, które nazwano później The Vaudeville Years. Dokonano wielu wspaniałych bluesowych nagrań firmowanych właśnie przez Fleetwood Mac. A ja z tego niesłychanie kołyszącego zbioru wybrałem utwór zatytułowany Blues in B flat minor. Blues, Fleetwood Mac.
1: Blues in B flat minor, take one.

Sorry. One more, please. Blues in B flat minor, take 4. Rolling.

Album, z którego zaprezentujemy kolejne nagranie, jest nie tylko deluxe, ale jeszcze związany z okrągłą rocznicą. 50. rocznica wydania słynnego albumu grupy The Doors, LA Woman. I to jest też pewna oczywista oczywistość, że w tych utworach, które towarzyszyły artystom podczas przygotowań do nagrań zasadniczych, musiał zaistnieć repertuar bluesowy. To będzie nagranie z 1971 roku, The Doors, Rock Me Baby.

To nagranie, które za chwileczkę Państwo usłyszą, nie jest nagraniem z Lamusa. Chociażby dlatego, że zostało zarejestrowane już w XXI wieku, a konkretnie w 2021 roku i w zasadzie ukazało się równolegle z innymi powszechnie dostępnymi nagraniami, tyle tylko, że na albumie z tak zwanym ograniczonym dostępem. A mam na myśli album Raise the Roof, czyli owoc współpracy Roberta Planta i Alison Krauss. Otóż ten podstawowy album zawierał 12 nagrań, ale w wydaniu deluxe adresowanym do nabywców w Europie, a także w Ameryce, ale tylko tych, którzy korzystają z sieci Target, znalazły się jeszcze dwa dodatkowe nagrania. Wśród nich kompozycja Lucindy Williams, You Can't Rule Me. Oto Alison Krauss i Robert Plant. To prawdziwy rarytas.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym gramy perły z lamusa, jedna z wielu, wielu wersji wspaniałego, kołyszącego bluesa skomponowanego przez Little Willie'ego Johna. Najsłynniejsza wersja to wersja Petera Greena. Mówię o utworze Need Your Love So Bad. Tym razem usłyszymy ją w wykonaniu Government Mule, a nagranie to pochodzi z oczywiście płyty Deluxe, czyli specjalnej, luksusowej, albumu Heavy Load Blues. Rok 2021. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Moja fascynacja breakoutem była tak silna, że mimo, że do tej pory byłem ogromnym zwolennikiem Beatlesów, nagle zrozumiałem, że prawdziwy żywioł i to, czego chcę słuchać, kryje się w Rolling Stonesach. Bo tak się to wartościowało wtedy w Polsce, że taka grupa jak Breakout była polskim żywiołem i zbliżonym do klimatu Rolling Stonesów. Grali w klubach w Holandii, przyjeżdżali do Polski i sądzę, że ogromny wpływ na to, co robił muzycznie Tadzio Nalepa, miał Włodzimierz Nachorny, który występował z nimi jako solista. Włodzimierz Nachorny, wybitny pianista, ale w ogóle tak naprawdę multiinstrumentalista, grał na saksofonie i na flecie z breakoutami i wspaniale powodował, że to drapieżne granie breakoutów nagle w jednej sekundzie, czego byliśmy świadkami przed chwilą, stawało się wspaniałym klimatem, nastrojem budującym zupełnie inną dramaturgię utworu. Breakout.

close to a truce, my lord. Baby, I'm sinking down.

Taki instrumentalny początek audycji Pierwszy Odcień Bluesa zdarza się niezmiernie rzadko, no ale myślę, że w tym przypadku ta klasyka jest usprawiedliwiona, bo no cóż to dużo ukrywać. Pierwszy Odcień Bluesa zalicza się także do klasyki audycji radiowych. 50 plus lat na antenie, no to już jest coś. Ten początek klasyczny jest usprawiedliwiony zupełnie innym planem repertuarowym tego spotkania z Pierwszym Odcieniem, bowiem wpadłem na bardzo, wydaje mi się, oryginalny pomysł, żeby wypełnić tę właśnie audycję nagraniami artystów wykonujących bluesa, którzy nazywają się Johnson. Prawda, że oryginalny pomysł? No więc stąd Robert Johnson na początek, no bo to jest taka klasyka klasyki. I sam wykonawca, którego spuścizna jest traktowana przez wszystkich klasyków późniejszych jako coś najbardziej korzennie klasycznego. No i sam utwór Crossroads Blues to też niewątpliwie klasyka klasyki. No a teraz ci inni Johnsonowie. To będą Johnsonowie z bardzo różnych półek i wiekowych, i stylistycznych. No i także będą wśród nich tacy, którzy są bardzo znani, którzy są średnio znani i tacy, którzy są ledwo znani. Myślę, że do tych takich ledwo średnio znanych zalicza się Alvin Johnson, gitarzysta, wokalista, który potrafi w swoich biogramach zachwycać swoimi osiągnięciami i doświadczeniem, a tak naprawdę zdaje się lubi być po prostu sterem, żaglem i statkiem sam dla siebie i jeszcze w dodatku wiatrem i jeździ po świecie jako solista, dobierając sobie artystów akompaniujących i grywa bluesy w różnych miejscach świata. Był też w Polsce, to był chyba 2013 rok, prowadziłem jego koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wystąpił wtedy z Stowarzyszeniem Trójki Polskich Instrumentalistów. Ale ponieważ nie mam satysfakcjonującego nagrania z tego koncertu, to usłyszymy Alvona Johnsona w utworze, który nosi tytuł Satisfaction. Ale to nie jest kompozycja Jaggera i Richardsa, tylko właśnie Alvona Johnsona.

0: exercises. But everybody needs satisfaction. Now you go out and get you some.
1: Kolejny Johnson to Big Jack Johnson. Można powiedzieć, że to jeden z najważniejszych przedstawicieli Hill Country Blues z Mississippi, który z tego tradycyjnego bluesa delty zrobił coś, co później stanowiło taką fuzję funku, soulu. No i oczywiście to jest bardziej elektryczna forma niż ta klasyczna, jeśli chodzi o Hill Country Blues. Big Jack Johnson zaprezentuje się w jednym z najbardziej chyba zabawnych bluesów, z takich zrealizowanych z przymrużeniem oka, i zatytułował tę pieśń The Laughing Blues, Big Jack Johnson.

0: Z kilkoma z dzisiaj prezentowanych Johnsonów miałem możliwość kontaktu osobistego. Wspomniałem o koncercie Alvona Johnsona w Trójce, który kiedyś zapowiadałem w ramach pierwszego odcienia bluesa. No a teraz kolejny mój dobry znajomy, czyli chicagowski gitarzysta, wokalista Carlos Johnson. Trzeba też przypomnieć, że jedyny spośród z światowych muzyków grających bluesa, laureat polskiego Fryderyka. Carlos Johnson wystąpił w 1997 roku w ramach audycji Bielszy Odcień Bluesa Live w Trójce. Wtedy otrzymałem od dyrekcji Trójki wyróżnienie w postaci dyplomu i pięknej statuetki w uznaniu moich bluesowych zasług, a wszystko to dzięki nagrodzie imienia Marii Jurkowskiej, mojej znakomitej poprzedniczki w bluesowym działaniu w Trójce. Posłuchajmy Carlosa Johnsona w standardzie Sweet Home Chicago, a kto mu towarzyszy, no to się okaże w końcowym fragmencie tego nagrania. Carlos Johnson i przyjaciele.
1: Sweet Home Chicago!

trzeciego. Jeden jedyny raz razem na scenie. Sławek Wierzcholski. Tadeusz Nalepa. Irek Dudek. Carlos Jansson. Leszek Cichoński. Paweł Ostafił. Wojciech Karolak. Zbigniew Lewandowski. Włodek Krakus. Jerzy Kaczmarek. I kłania się Jan Chojnacki. To były niezapomniane chwile z bluesem. Koncert poświęcony Marii Jurkowskiej.

Myślę, że to jeden z najmniej znanych Johnsonów w tym zestawie. Ernie Johnson, wokalista, który swoją sztukę wokalną opierał na tradycji takich artystów jak na przykład Bobby Blue Bland. Pochodził z Luizjany, ale na dobre zakotwiczył na zachodnim wybrzeżu, gdzie nagrał kilka ciekawych płyt. Między innymi album zatytułowany In the Mood, z którego pochodzi nagranie I'm in the Mood for the Blues. To nagranie zrealizowane zostało w słynnym studiu Muscle Shoals z udziałem równie słynnej sekcji dętej Muscle Shoals Horns. Ernie Johnson.

Najbardziej chyba współczesna jednostka spośród męskich Johnsonów to Jamie Johnson, postrzegany głównie jako artysta bliższy kręgowi muzyki i country, ale ze względu na swoje możliwości głosowe, a także na to, że gitary używa jako uzupełnienia swojego głosu, czyli zgodnie z zasadą bluesa, Jamie Johnson świetnie pasuje do dzisiejszego zestawu. Zresztą wystarczy posłuchać, jak pięknie interpretuje własną kompozycję zatytułowaną Sober, Jamie Johnson.

Lonnie Johnson. To nie tylko ważna postać dla bluesa, ale także dla jazzu. W latach 20. ubiegłego wieku to on właśnie imponował nowatorską techniką gry na gitarze, no i miał też wielki wpływ na bluesmenów, a także na późniejszych gitarzystów jazzowych i rockowych. Nagrywał z samym Louisem Armstrongiem, no i także z Duke'em Ellingtonem. Do jego najsłynniejszych pieśni z tego dawnego czasu należy utwór zatytułowany Tomorrow Night. Lonnie Johnson.

Luther Johnson, zwany także Luther Gita Jr. Johnson. W latach 60. grywał z Magic Samem, później chyba przez prawie 10 lat grał w zespole Muddy'ego Watersa, a szerzej dał się poznać także dzięki filmowi The Blues Brothers, bo widać go jako członka Legendary Blues Band, na czele którego stanął wówczas John Lee Hooker. My wysłuchamy Luther Gita Juniora Johnsona w nagraniu I'm from Mississippi. To bardzo autobiograficzny tytuł i autobiograficzna pieśń.

I pierwsza dama o nazwisku Johnson, pani Shirley Johnson, urodzona w Virginii, ale od 1984 roku zakotwiczona w Chicago i tam też uczestniczy w aktualnym chicagowskim życiu bluesowym. Usłyszymy ją w utworze zatytułowanym The Blues Is All I've Got, który skomponowała wspólnie z innym chicagowskim gitarzystą Tadem Robinsonem. Shirley Johnson.

Sylvester Thompson, bardziej znany jako Syl Johnson. No więc tutaj troszkę robimy odstępstwo od zasady, bo wszyscy dotychczasowie Johnsonowie mieli to nazwisko wpisane w swoje dowody tożsamości. Syl Johnson śpiewał i grał z Magic Samem, z Juniorem Wellsem, z Howlin' Wolfem, a w latach 70. znany producent Willie Mitchell doprowadził go do solowej kariery. Odszedł w wieku 85 lat w 2022 roku. Posłuchamy go z płyty z 98 roku. Album nosił tytuł Bridge to a Legacy. Syl Johnson w duecie z młodziutkim Johnnym Langiem w nagraniu I've Been Missing You.

Nasza dobra znajoma z szeregu koncertów i trasy koncertowej po Polsce, w trakcie której nagrała nawet płytę długogrającą, czyli Wanda Johnson, która wśród fanów jest nazywana po prostu Wandzią. Wanda Johnson przypomni się w nagraniu Bad on Me.

I klamerką zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie z bluesowymi Johnsonami, kolejnym klasykiem Roberta Johnsona. I'm a Steady Rolling Man. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Za Odry. Otóż pan Richard napisał po prostu, że od zawsze słucha i kocha bluesa. No i do tego jest jeszcze fanem Franka Zappy. Proponuję więc, żeby dobrać coś bluesowego z repertuaru Franka. Zappolodzy wyliczają, że wśród nagrań Franka Zappy jest kilkanaście około bluesowych numerów, przy czym jest spór, który z nich jest najbardziej bluesowy, więc ja ten spór rozstrzygam osobiście i apodyktycznie i uznaję, że najbardziej bluesowym numerem od strony muzycznej oczywiście w repertuarze Franka Zappy jest utwór zatytułowany Suicide Champ. To będzie koncertowa wersja, bardzo skoczna i stojąca w niesłychanym kontrapunkcie z przekazem poetyckim tej pieśni. No ale u Zappy to przecież chleb codzienny. Frank Zappa, Suicide Champ, według wyboru pana Richarda z Za Odry.

But first, let's eat. And all you can say as you run down the street is... Kolejne nagranie też będzie nagraniem koncertowym według wyboru pana Tomasza Milewskiego. Pan Tomasz, daj mi wolną rękę w dokonaniu ostatecznej decyzji, bo waha się pomiędzy I'll Play the Blues for You w wykonaniu Daniela Castro i standardem Corina Corina, jak pisze, w dowolnym wykonaniu. Wspomina wykonanie Muddy'ego Watersa, no i także wykonanie Wyntona Marsalisa z Claptonem ze słynnego koncertu tych dwóch znakomitych muzyków. Skoro już pan Tomasz dał mi wolną rękę, no to padło na Claptona, jak się państwo domyślają. I oto za chwileczkę piękna, rozbudowana wersja Corina Corina w wykonaniu Erika Claptona, Wyntona Marsalisa i jego orkiestry.

Depuis Wynton Marsalis and Eric Clapton play the blues live from Jazz at Lincoln Center. Jeszcze powrócimy w tym wydaniu Fanfar dla Patrona, ale teraz przechodzimy do wyboru pana Konrada Kuntze, krakowianina, który dzięki temu, że w Krakowie zakotwiczył, mógł spotkać i nawiązać przyjaźń na rynku krakowskim z Gienkiem Loską. W swoim liściku do Radia Baobab pan Konrad opisuje, jak przebiegał proces zawierania bliższych kontaktów z Gienkiem i jego rodziną. No i kończy swój liścik życzeniem, żeby zaprezentować na antenie naszego radyjka coś z repertuaru zespołu 7B. Z ogromną przyjemnością spełniam to życzenie i proponuję najciekawszy moim zdaniem numer z albumu Make Up Your Mind. I to będzie utwór o bardzo bluesowym tytule. Jasiek. Tum-tum.

Kolejnym patronem, który skieruje naszą muzyczną uwagę w stronę artystów związanych z Krakowem, jest poznaniak pan Ryszard Metzler. Spotykaliśmy się w wielu różnych okolicznościach koncertowych, ale nie przypominam sobie, żebyśmy razem słuchali tego wykonawcy, którym zachwyca się w swoim króciutkim do mnie liście pan Ryszard. Ci krakowianie, którzy tak duże wrażenie zrobili na panu Ryszardzie, to grupa Hard Times. I właśnie z ich płytki za chwileczkę, zgodnie z życzeniem pana Ryszarda, przypomnimy piękną balladę o czarnym Marcinie.

Rozmaitość i taki szeroki wachlarz zainteresowań muzycznych słuchaczy Radia Baobab, którzy stają się patronami naszego radia, sprawia, że audycja Fanfary dla patrona też ma w swojej ofercie bardzo różne muzyczne klimaty. Pan Marek Łubiasz nabierał swoich muzycznych doświadczeń i fascynacji jeszcze w latach 70., ale także w swoim liście podkreśla, że i współczesne dokonania artystów z różnych półek potrafią go zachwycić. Wspomina tutaj chociażby The Teskey Brothers czy Lee Harvey Osmonda. No i rozwija ten wachlarz swoich zainteresowań, mówiąc, że słucha jazzu, bluesa, rocka, rock'n'rolla, popu, ale tylko z lat 70., fado, klasyki, no i tak mógłby jeszcze wyliczać i wyliczać. A kiedy już przyszło wybrać mu dwa utwory, no to jego wybór padł, wydawałoby się, na oczywistość. Leila, no tak. Ale pan Marek prosi o konkretną wersję. Mianowicie, i tutaj powrót do koncertu Claptona z Wyntonem Marsalisem, będzie to wersja koncertowa, niezwykle oryginalna. Co do drugiego wybranego przez pana Marka Łubiarza utworu, co do drugiego wyboru pana Marka Łubiarza, mam lekką wątpliwość, czy właściwie potraktowałem jego prośbę o piosenkę Sunshine Day grupy Osibisa. Sam zresztą pisze, że miał duże opory przed ujawnieniem swojej przaśności w guście. No więc ja troszkę pogłębię jeszcze tę przaśność i przedstawię Sunshine Day formacji Osibisa w wersji remiksowanej z 2020 roku. No ale myślę, że takie troszeczkę urozmaicenia i odejścia od namaszczenia około bluesowego w audycji Fanfary dla patrona na pewno nie zaszkodzi. No więc według wyboru pana Marka Łubiarza Marsalis z Claptonem Laila, a potem Osibisa w wersji zremiksowanej z 2020 roku Sunshine Day.

wrażenie, że baobabowy dobór repertuarowy nie świadczy o tym, że słuchacze tylko i wyłącznie słuchają w swoich domowych zaciszach takiej właśnie muzyki. Potwierdza to list od pana Wieśka Bluesmaniaka. Bluesmaniak wraz ze swoją żoną bluesmaniaczką słuchają muzyki różnej od wielu lat i podkreślam, że muzyki różnej, bo jak pisze pan Wiesiek w liście skierowanym do Baobaba, że w pierwszej chwili chciał zaproponować utwór Donny Summer, Love to Love You Baby, w tej takiej długaśnej wersji, ale potem pomyślał, że to jednak nie licuje z profilem audycji, jak i z jego własną charakterystyką, bo jakby to wyglądało, że bluesmaniak nic tego, nic owego chce proponować Donnę Summer. I po głębszym zastanowieniu pan Wiesiek Bluesmaniak postawił na polską kapelę, niestety nieistniejącą już białostocką orkiestrę Devil Blues. Devil Blues zarejestrował, to już chyba z 12 lat temu, koncertową płytę zatytułowaną Alive i właśnie z tego albumu pan Wiesiek, oczywiście wraz z żoną bluesmaniaczką, proponuje wiązankę dwóch świetnych utworów Sounds of Freedom i Come Fly With Me. Devil Blues dla państwa bluesmaniaków.

W tym wydaniu Fanfar dla Patrona spełniałem wyłącznie życzenia patronów. No więc teraz pora na patronkę. Pani Grażyna Grzegorska nie była zdecydowana co do wyboru swoich nagrań. Tym bardziej, że jak pisze, sama sobie nie umie szukać muzyki, że zdaje się na to, co usłyszy ze swojego ulubionego radia, a ponieważ straciła swoje ulubione radio, więc zwraca się teraz w stronę Radia Baobab i oczekuje od nas jakichś sugestii i pomocy. Pani Grażyno, oczywiście Radio Baobab taką muzyczną, pomocną anteną stara się być. Prosi pani, żebym znalazł dwa męskie bluesy z długimi solówkami saksofonów barytonowych. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to dosyć trudne zadanie, ale potem nagle przypomniałem sobie o Morphine. Przecież Dana Colley, saksofonista Morphine, to artysta, który wykorzystuje saksofon barytonowy. No więc z ogromną przyjemnością, bo rzadko Morphine przecież gości na antenach współczesnych radiostacji, więc z ogromną przyjemnością dwa utwory Morphine z płyty The Night. To tytułowe i Top Floor Bottom Buzzer. Morphine z Daną Colley na saksofonie barytonowym dla pani Grażyny Grzegorskiej. Na zakończenie tych fanfar dla patrona.

Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Radio Baobab.

słuchacze dzwonili, oczywiście ci, którzy mogli dzwonić, a nie ci zza żelaznej kurtyny, dzwonili i mówili, co im się bardziej podobało, i wtedy on ogłaszał wyniki. No to my teraz zabawimy się podobnie, tyle tylko, że nie będą Państwo dzwonić, a jeżeli będzie taka ochota, to bardzo prosimy, można słać do nas, do Radia Baobab, maile. Bardzo prosty jest adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. No to ruszamy, a gigantami, które walczą ze sobą, są supergiganty. The Beatles i The Rolling Stones.

0: roku ruszył w Austin, Texas, klub N-Tones. Clifford N-Tone, organizator życia muzycznego, biznesmen, przyjaciel artystów, postanowił wówczas uruchomić klub, który służyłby integracji teksańskiego i nie tylko teksańskiego muzycznego środowiska. Udało mu się znakomicie, bo N-Tones działa do dziś i do dziś jest uważany za mekkę teksańskiego bluesa. Grali tam wszyscy. Od wszystkich trzech króli bluesa, czyli B.B., Freddiego i Kinga, aż po tych najbardziej współczesnych z Garym Clarkiem Juniorem na czele. I z okazji tego 50-lecia N-Tones postanowili wydać pamiątkowy zestaw płyt, który dokumentuje to, co się działo na przestrzeni tego półwiecza. No i ta okoliczność, a także to wydawnictwo podsunęło mi kilka okoliczności, które stanowią dla mnie swojego rodzaju nowalijkę w mojej orientacji, jeśli chodzi o teksańskiego bluesa. A na czym ta nowalijka polega? O tym za chwilkę. Zaczynamy od nagrania Angelis Trelli, która, proszę Państwa, jest nie tylko bardzo wartościową bluesową wokalistką, ale także jest bardzo zasłużoną osobą dla klubu N-Tones, bowiem niemal od samego początku pełniła tam funkcję stage menadżerki. Posłuchajmy, co o Angelis Trelli mówi sam Clifford N-Tone.
1: You know, we were all just kids that wanted, and we wanted to hear blues, and it just happened that Jimmy Vaughn and Kim Wilson and Lou Ann started the Thunderbirds, and Paul Ray had his band with Stevie Vaughan and Denny Freeman and all that. And it was just all at the right time. We had Angelis Trelli and...
2: You-

Teraz wracam do tych nowalijek, o których mówiłem poprzednio. Te nowaliki to takie nagłe flesze, które pozwalają mi odnowić czasami moją bluesową pamięć, a czasami po prostu uświadomić mi, że nie wiem wszystkiego i nie znam wszystkich tych, którzy z klubem N-Tone mieli do czynienia. Ten pierwszy flash to Benny Turner. A kim jest Benny Turner? A, o tym za chwilkę. A teraz posłuchajmy utworu Breaking News, który Benny Turner zarejestrował i wydał na swojej płycie długogrającej zatytułowanej Journey.

Benny Turner, urodzony w 1939 roku, jest wokalistą, jest instrumentalistą, no przede wszystkim basistą, trochę też sam komponuje, no ale przede wszystkim jest znany w środowisku jako brat, jako młodszy brat Freddiego Kinga. Różniło ich 5 lat, no i niewątpliwie status, jeśli chodzi o prezencję na scenie, a także dokonania fonograficzne. Freddie do dziś uważany za jednego z 3 królów bluesa. No a Benny po pierwsze ma nazwisko po mamie, czyli Benny Turner, a po drugie no, nie dysponował i nie dysponuje, bo nadal jest wśród nas, takim talentem jak starszy brat. Niemniej jednak jest znaczącą postacią także dla teksańskiego bluesa i wielokrotnie występował w klubie N-Tones. Posłuchajmy 2 nagrań Bennego Turnera. Jedno dosyć nowe z jego albumu zatytułowanego po prostu B.T., no, czyli inicjały Benny Turner z 2024 roku, i będzie to utwór zatytułowany Born in This Time, a drugie nagranie to utwór Mojo Boogie, znany także z wykonania oryginalnego jego starszego brata. Ten utwór znalazł się na albumie zatytułowanym My Brother's Blues, czyli blues mojego brata, który to Benny Turner poświęcił w całości pamięci swojego słynniejszego braciszka. W tym nagraniu Bennemu Turnerowi towarzyszy Caroline Wonderland, która też wielokrotnie występowała w klubie N-Tones.